gospel defeat.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Las w mroku stoi. Ktoś nocą wtedy na koniu gnął. Tętniło echo wśród olch i brzóz.

Więc ojciec syna w ramionach skrył i konia ostrogą popędził co sił. Nie wiedział, że syn skonał mu już.

rzeczywiście lają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w te

0: Prawda. Poranny magazyn Antyradia.
1: Kraków zakwitł na wiosnę. I to dosłownie. Można już podziwiać zieloną metamorfozę placu przed magistratem.
2: Tam rzeczywiście ten teren bardzo się zazielenił. Aleksandra Mikolaszek, zarząd zieleni miejskiej w Krakowie. Bo takiej utwardzonej nawierzchni zostało ściągniętych 200 metrów kwadratowych i w to miejsce pojawiła się zieleń. Pojawiły się krzewy, cisy, hortensje, ale tuż przy magistracie posadzone też zostało drzewo. Na rabacie koło pomnika pojawiły się lilaki i magnolie, więc rzeczywiście ten teren zyskał. Są też ławeczki, więc myślę, że można przyjść, usiąść i przede wszystkim no, ta większa ilość zieleni tutaj ma ogromne znaczenie. Od wielu lat rzeczywiście taki był głos mieszkańców, żeby ten parking przed magistratem i to miejsce jakby nie było z taką betonową nawierzchnią zamienić na zieleń. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich. To się stało w bardzo szybkim tempie. Wykonawca tutaj naprawdę szybko przystąpił do działania i praktycznie 2 tygodnie przed terminem, przed zakończeniem umowy oddał całość prac. Także zapraszamy serdecznie, żeby zobaczyć tą zmianę w samym sercu miasta.
3: Czyli zdążyliśmy przed samym sezonem turystycznym.
2: Tak, i przed dniem otwartym magistratu. Także już będziemy mogli zaprosić do tej przestrzeni bardziej zielonej.
3: Ale sama ta inwestycja jest też ciekawym przykładem na to, że można odbetonować pewne, wydawałoby się, stałe miejsca w Krakowie. To taki kolejny, powiedziałabym, słynny przykład po Parku Szymborskiej, prawda? Kiedyś tam też przy Karmelickiej był parking, dzisiaj mamy park.
2: Tak, tu rzeczywiście park przy ulicy Karmelickiej już się z nami zżył. Odwiedzamy go chętnie, natomiast no, nie zapominamy, że jest takim sztandarowym przykładem takiego odbetonowania, zamiany parkingu na park, odcięcia tych 3 liter z tyłu i rzeczywiście pokazania, że taka przestrzeń trochę zapomniana, w jakiś sposób użytkowana, ale bez korzyści dla środowiska, może być przestrzenią, do której chętnie przychodzimy, która jest na wskroś zielona i niesie też dużo wartości takich kulturowych, społecznych, historycznych, bo cały ten projekt pięknie nawiązuje do miejsca, do historii, ale też do naszej noblistki, więc rzeczywiście oprócz zieleni jeszcze jest nośnikiem wielu różnych ciekawych informacji, a także historii tego miejsca.
3: Kraków powoli się zazielenia. Wiosna, miejmy nadzieję, już w końcu u nas zagości na stałe. Chociaż chyba prędzej przyjdzie lato. Ale chciałam nawiązać do tego, że zazielenić mają się również kolejne tereny. Między innymi ma powstać park kieszonkowy na Ruczaju. Co ciekawe, to ma być lawendowy zakątek na południu Krakowa.
2: Tak, jest to zadanie, które będziemy realizować w ramach budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy sami zgłosili taką propozycję i rzeczywiście na tym terenie pojawi się więcej zieleni, ale też i kolorów. Tutaj mieszkańcy wybrali za taki motyw przewodni lawendę, więc mamy nadzieję, że też to będzie miejsce, w którym będziemy mogli skorzystać ze zmysłu zapachu, bo rzeczywiście lawenda kojarzy nam się tutaj bardzo z tymi walorami zapachowymi, ale oprócz lawendy zaplanowane są tam też różne nasadzenia kwiatów, krzewów, utrzymane w takiej tonacji kolorystycznej zbliżonej do lawendy. Mówimy tu o fioletach, o różu, więc na pewno ten skwerek będzie pięknie wyglądał, będzie też pięknie pachniał i jest to też przykład takiej oddolnej inicjatywy i troski mieszkańców o to, żeby tereny, które mijamy na co dzień, zyskiwały na estetyce, żeby wzrastały ich wartości środowiskowe, ale też i rekreacyjne, bo to jakiś uporządkowany ciąg alejek, to są ławki, to są też ławko-huśtawki, to są też trejarze, na których będą puszczone pnącza, więc tej zieleni tam zdecydowanie przybędzie, będą też trawy ozdobne, więc myślę, że każdy z naszych zmysłów w takiej przestrzeni jest pobudzony, trawy na wietrze szumią, lawenda pachnie, widzimy też różne kolory, w wielu miejscach te nasadzenia planujemy tak, żeby w ciągu sezonu wegetacyjnego one były zmienne i żeby cieszyły nasze oczy jak najdłużej, więc rozstrzygnęliśmy przetarg i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie właśnie ta przestrzeń będzie mogła się zmienić zgodnie z wolą mieszkańców, bo jest to zwycięski projekt budżetu obywatelskiego.
3: Czyli kiedy tak naprawdę możemy zyskać taki park kieszonkowy sensoryczny?
2: Te prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, również będą skończone, natomiast no tutaj warto zwrócić uwagę, że najczęściej po zakończeniu robót te tereny nie wyglądają jeszcze tak spektakularnie. Potrzebują jeszcze chwili na rozwinięcie, a kolejny sezon wegetacyjny, w którym rozwijają się posadzone rośliny, jest tak naprawdę tym momentem, w którym widzimy pełnię możliwości i w kolejnych sezonach te miejsca rozkwitają, więc mamy nadzieję, że takie zakończenie inwestycji to będzie moment, w którym ta przestrzeń jest mieszkańcom udostępniona. Natomiast rzeczywiście nasze oczy takie miejsca cieszą nieco później. I tak jest w wielu miejscach. Chociażby takim przykładem jest park na Czyżynach, gdzie po wykonaniu inwestycji ten efekt może nie był taki spektakularny. Rzeczywiście zniknęło tam dużo powierzchni utwardzonej, natomiast po tych kilku latach, jak się popatrzy na zdjęcia zaraz po wykonaniu inwestycji i na kilka lat po niej, no to rzeczywiście efekt jest spektakularny, więc my bardzo się cieszymy. Czasami rzeczywiście musimy się uzbroić w pewną dozę cierpliwości, ale wiosna i rozkwit zieleni takie czekanie nam najczęściej wynagradzają.
3: To już będzie przeszło 10 lat, od kiedy Kraków zyskuje kolejne parki kieszonkowe. Ile ich mamy na ten moment?
2: Na mapie naszego miasta jest w tym momencie 45 parków kieszonkowych. To są takie miejsca też tematyczne, zielone, które powstawały czy to w ramach środków zagwarantowanych w budżecie, czy to w ramach inicjatywy mieszkańców w budżecie obywatelskim. W ostatnim czasie otworzyliśmy geograficzny ogród krakowian, więc rzeczywiście ta idea cieszy się powodzeniem wśród mieszkańców, którzy zgłaszają takie propozycje również w budżecie obywatelskim, ale jest też takim elementem zielonej akupunktury i zagospodarowania miejsc, które może nie są duże, ale mają znaczenie, jeśli chodzi o rekreację, o przyjemne spędzanie czasu i o dostępność tej zieleni przede wszystkim.
3: Lawendowy Park Kieszonkowy na Ruczaju to będzie kolejna przestrzeń, która dołączy do tej długiej już listy, ale niektóre inwestycje są już zakończone, chociażby kolejny etap pracy w parku kolejowym już za nami. Co tam Państwo jeszcze dodaliście, co tam zmieniliście?
2: Ten odcinek, który został otwarty w ostatnim czasie, to jest tak zwany trzeci etap parku kolejowego i jest to ciąg pieszo-rowerowy z taką rozdzieloną ścieżką dla rowerów i dla pieszych. I jest to ważny element infrastruktury rowerowej, która połączyła Zabłocie z Podgórzem, bo rzeczywiście odkładki na Wiśle, na Zabłociu aż do ulicy Powstańców Wielkopolskich to jest około 630 metrów właśnie takiego ciągu pieszo-rowerowego, który zyskał też oświetlenie, ławki, kosze na śmieci. Docelowo mamy nadzieję go jeszcze bardziej zazielenić, natomiast na ten moment ten teren został po inwestycji zrekultywowany, w niektórych miejscach została posiana łąka kwietna, natomiast w tej przestrzeni najważniejsze właśnie było to skomunikowanie i jest to taki ważny punkt na rowerowej mapie naszego miasta, myślę, że bardzo ułatwiający funkcjonowanie rowerzystom i pieszym.
3: Park kolejowy to taka bardzo ciekawa przestrzeń, no bo jednak wydawałoby się, no co można zrobić na takim no niewielkim skwerze, a tu się okazało, że można zrobić park i to w ścisłym centrum Krakowa.
2: Tak, to wykorzystanie przestrzeni ma tutaj ogromne znaczenie, bo część otworzona już w ubiegłym roku to wspaniały plac zabaw, to dużo zieleni, z której mieszkańcy chętnie korzystają, bo rzeczywiście pojawiały się takie głosy, a kto będzie korzystał z takiego miejsca pod estakadą? Rzeczywistość pokazuje, że bardzo dużo osób i jest to ważny element miejskich działań. Wykorzystanie takiej przestrzeni myślę, że jest innowacyjne na pewno w skali Krakowa, myślę, że również w skali naszego kraju. Bardzo się cieszymy, że udało nam się porozumieć z PKP PLK i dzięki wspólnym staraniom mieszkańcy mogą korzystać z tej przestrzeni, a my w tych działaniach nie poprzestajemy, bo rzeczywiście ten odcinek otwarty w ubiegłym roku, plus ciąg pieszo-rowerowy, który kilka dni temu został udostępniony mieszkańcom, ale również równolegle pracujemy nad koncepcją na drugi etap między Grzegórzecką a Miodową, bo też jest to miejsce, które wymaga takiej interwencji, które może służyć mieszkańcom, bo to jest to, co ja też wielokrotnie powtarzam, w mieście nie pracujemy na białej kartce, mamy już przestrzeń, która w jakiś sposób jest określona, natomiast pewne rzeczy, pewne miejsca w miastach dezaktualizują się. I dobrze jest w te miejsca nie pozostawiać je bez funkcji, tylko wtłaczać nowe funkcje. Jeżeli to jest zieleń, to wtedy jest, myślę, win-win i mieszkańcy mogą korzystać z przestrzeni, która wcześniej nie służyła żadnym funkcjom, a mogą w niej odpocząć, chociażby skorzystać czy z placu zabaw, czy z miejsc do odpoczynku, do rekreacji, czy właśnie, tak jak w przypadku tego ciągu pieszo-rowerowego, jest to ważny element taki infrastrukturalny, który ułatwia funkcjonowanie i przemieszczanie się też po mieście.
3: No właśnie, tym samym płynnie przechodzimy do mojego kolejnego pytania, bo chciałam zaznaczyć, że w końcu Państwa zadaniem jako Zarządu Zieleni Miejskiej nie jest tylko rewitalizacja parków czy organizowanie nowych zielonych przestrzeni, ale właśnie zapewnianie tych miejsc do rekreacji mieszkańców. I też tutaj w ostatnim czasie nowe miejsca zyskaliśmy na mapie miasta, to chociażby boisko na Bielanach czy plac zabaw, czyli plac Sikorskiego.
2: Tak, taka różnorodność tych zadań, które realizujemy, jest rzeczywiście spora. Natomiast gdzieś tym punktem wspólnym jest, oprócz zieleni, również rekreacja. Na Bielanach dwa boiska w ramach budżetu obywatelskiego zostały zmodernizowane. Zrekultywowane zostało boisko trawiaste, pojawiły się nowe linie, czekaliśmy, aż ukorzeni się trawa, nowe bramki. Również boisko, które miało już taką wysłużoną nawierzchnię asfaltową, zamieniło się na nawierzchnię bezpieczną, na EPDM. Wyrysowane są nowe linie, nowe bramki do piłki nożnej, do kosza. To boisko trawiaste też zostało ogrodzone, bo tam pojawiał się problem zgłaszany przez mieszkańców, że pojawiają się tam dziki i niestety teren jest wtedy przekopany. Nie bardzo nadaje się do gry chociażby w piłkę, więc to ogrodzenie się pojawiło. Mamy nadzieję, że te miejsca będą służyć z powodzeniem mieszkańcom. I takich zmian przeprowadzamy sporo, bo w ostatnim czasie też rozstrzygnęliśmy przetarg na boisko przy ulicy Bydgoskiej. To jest takie miejsce nieopodal parku Wincentego a Paulo. Teren jest już przekazany wykonawcy, ale na naszej stronie jest też opublikowany przetarg dotyczący modernizacji boiska na Zakrzowieckiej, więc takich działań rzeczywiście toczy się sporo. Czasami są to działania, które powstają w ramach budżetu obywatelskiego, czasami są to działania, które gdzieś wychodzą z inicjatywy rad dzielnic, także ten głos i potrzeby mieszkańców są tutaj bardzo ważne i w ramach takich potrzeb realizujemy różnorodne inwestycje.
3: Sport to jedno, ale jeszcze może nawiążmy do tych placów zabaw, czyli chociażby do przytoczonego przeze mnie wcześniej placu Sikorskiego. Co to za przestrzeń i gdzie ona jest?
2: To jest taka przestrzeń, myślę, że w bardzo ważnym miejscu. Plac Sikorskiego jest taką przestrzenią, myślę, że jeszcze chwilę temu dość zaniedbaną, zapomnianą, rzeczywiście wykorzystywaną przez mieszkańców i również tutaj mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego zgłosili takie zadanie. Już w ubiegłym roku rozpoczęła się modernizacja placu zabaw. W tym roku zostało on udostępnione mieszkańcom. Natomiast to rzeczywiście nie koniec tych działań. My jesteśmy w trakcie przygotowania do ogłoszenia przetargu na drugą część tej przestrzeni, czyli właśnie wymianę nawierzchni, wymianę ławek, dostawienie stołu do ping-ponga czy stolików szachowych, bo rzeczywiście takie elementy tam już w tej przestrzeni istniały, więc naprawienie techniczne tej przestrzeni, wzmocnienie estetyki i oczywiście zieleni, nasadzenia, myślę, że wspólnie stworzą taką przestrzeń, która kompleksowo zagospodaruje ten teren i sprawi, że ten plac, takie podwórko znajdujące się w bliskim sąsiedztwie mieszkań i budynków będzie taką najbliższą przestrzenią, z której wielu mieszkańców korzysta.
1: Rozmawiała Ola Wasilewska.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
4: Pozwolicie, to zabiorę Was teraz do nowego zoo. Powiemy o nowych mieszkańcach poznańskiego ogrodu.
5: Szerokostopki są u nas stosunkowo krótko, więc do tej pory mamy ograniczony z nimi kontakt.
4: Mówi Urszula Sajda z poznańskiego zoo.
5: Przyswajają się do środowiska, oswajają się z nowymi opiekunami. Jedyne charakterystyczne, co widać w tym gatunku, to to, że mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach i w momencie interakcji syczą. w bardzo charakterystyczny sposób, czyli odganiają niebezpieczeństwo, więc na ten moment dajemy im spokój i obsługa wygląda tak, że dajemy im smakołyki i czekamy, aż nastąpi interakcja między nami. Mają dosyć długie siekacze, próbowały już przy transporcie, przy wypuszczeniu do klatki ugryźć, ale to są zwierzęta, które na początku wydają dźwięk i pokazują, że trzeba, że są, że jest niebezpieczeństwo, a dopiero później atakują, więc myślę, że tutaj można by było spróbować nawiązać jakąkolwiek więź z tym gryzoniem.
6: Szerokostopki białoogonowe to gryzonie, które zaliczane są do malgaszomyszy, rodziny gryzoni, która występuje wyłącznie na Madagaskarze. Szerokostopki białoogonowe są endemitem tej wyspy, a więc tylko tam występują.
4: Mówi Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo.
6: Są mieszkańcami gęstych, wilgotnych lasów Madagaskaru. Świetnie są przystosowane do wspinaczki, ich stopy, stąd zresztą nazwa, a właściwie kości śródstopia są rozstawione dosyć szeroko, są krótsze niż u innych gryzoni. Dzięki temu szerokostopki mogą się doskonale wspinać i zachować dobrą przyczepność na wilgotnych konarach i gałęziach drzew, które są ich naturalnym środowiskiem. W warunkach naturalnych żyją w dziuplach, w warunkach ogrodów zoologicznych, tak jak już mówiła koleżanka, mieszkają w specjalnie przygotowanych budkach. Tam jest ich schronienie, tam też, na co mamy nadzieję, w przyszłości pojawią się młode. Szerokostopki białoogonowe mogą Państwo zobaczyć w pawilonie zwierząt nocnych w Nowym Zoo w Poznaniu. Trzeba oczywiście uzbroić się w cierpliwość, trzeba uważnie obserwować i być może Państwo się doczekają tego, że któryś z szerokostopków pojawi się na zewnątrz. Przypominam, do Poznania z Wrocławia przyjechały jeden samiec i trzy samice.
4: A tymczasem hodowla szerokostopek w ogrodach zoologicznych ma duże znaczenie dla ochrony gatunku. Zwierzętom coraz bardziej zagraża wycinka lasów na Madagaskarze, przez co ich naturalne środowisko stale się kurczy. Poznań, Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
7: Niektórzy ludzie zachowują się gorzej niż zwierzęta. Dlatego Śląskie Zoo w Chorzowie rusza z nową kampanią One nie powiedzą, ty możesz. Pracownicy ogrodu zachęcają, by reagować, gdy jesteśmy świadkami złego zachowania wobec zwierzaków. Mówi Aneta Błyszczek.
8: Dokładnie, w naszych mediach społecznościowych ruszyliśmy z kampanią, która nazywa się One nie powiedzą, ty możesz. I skierowana jest do osób, które odwiedzają nasz ogród zoologiczny i widzą nietypowe zachowania innych odwiedzających, takie jak karmienie zwierząt, wrzucanie śmieci na wybiegi. Chodzi o to, żeby po prostu zachowali taką czujność i odpowiedzialność za to też, jak zachowują się inni odwiedzający i zwracali na takie zachowania uwagę.
7: Wy w tej kampanii podpowiadacie, jak można zareagować, gdy widzimy właśnie takie niepożądane zachowanie.
8: Dokładnie. Proponujemy proste rozwiązania, proste zdania, które można powiedzieć do osób, które nie zachowują się w porządku, nie zachowują się tak, jak powinni, to znaczy karmią zwierzęta, wrzucają śmieci na wybiegi. Proponujemy takie zdania, jak na przykład nie karm zwierząt, to może im zaszkodzić, albo nie śmieć, ktoś to musi posprzątać. To są proste, krótkie zdania, powiedziane w sposób grzeczny, ale po prostu chodzi też o to, żeby pokazać ludziom, jak reagować, bo często też odwiedzający nie wiedzą, widzą takie zachowanie i za bardzo nie wiedzą, czy mają się odezwać, czy powinni coś powiedzieć. Oczywiście też, jeżeli ktoś nie chce zwrócić uwagi, warto, żeby poinformował pracowników zoo lub ochronę, ale też warto po prostu zachować taką czujność na to, co robią inni i po prostu zwracać uwagę.
7: Taką odpowiedzialność społeczną, reagować, żeby nie bagatelizować tych zachowań, tak?
8: Dokładnie tak. Chodzi o to, żebyśmy czuli się trochę współodpowiedzialni za to, jak wygląda kultura odwiedzania zoo, żebyśmy mieli taką świadomość, że to jest jednak dom zwierząt i my tu jesteśmy gośćmi i chodzi też o to, żeby wzbudzić właśnie taką odpowiedzialność społeczną u naszych odwiedzających.
7: Rozumiem, że jeżeli ruszacie z taką kampanią, to jest to problem w ogrodzie.
8: Tak, jesteśmy przed sezonem letnim, gdzie spodziewamy się naprawdę dużej ilości odwiedzających i też zwrócili nam na to uwagę opiekunowie, którzy już po takich weekendach, gdzie mamy duże oblężenie, jak na przykład ostatnio weekend majowy, zauważyli, że na tych wybiegach jednak znajdują się się śmieci, takie jak plastikowe butelki czy jakieś papierki po słodyczach. I nie chodzi tylko o to, że opiekun później to musi posprzątać, bo to jest jakby najmniejszy problem. To znaczy zawsze to jest takie problematyczne, że ktoś po prostu to musi posprzątać, ale chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zwierząt, bo zanim opiekun zobaczy ten śmieć i go posprząta, on może być po prostu zjedzony przez zwierzę, które nie powinno takich rzeczy jeść.
7: Kolejny problem w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym i pewnie nie tylko w Śląskim, dokarmianie zwierząt na własną rękę.
8: Dokładnie, pomimo tego, że mamy tutaj bardzo dużo tabliczek, które mówią o tym, że nie wolno karmić zwierząt, bo odwiedzający nigdy nie wie, które zwierzę ma na przykład alergię pokarmową, które jest na specjalnej diecie. Poza tym te dawki jedzenia są specjalnie wydzielane, ponieważ staramy się zachować jak najbardziej naturalne środowisko życia zwierząt i pomimo tego, że ktoś może pomyśleć, że ach, jabłko jest zdrowe, to w dużej ilości ono może zaszkodzić i to nie jest bez przyczyny, że nie wolno karmić zwierząt. Niekiedy właśnie po takich weekendach opiekunowie zgłaszają, że zwierzęta źle się czują, czasami potrzebna jest też pomoc weterynaryjna, także to wszystko jest dla dobra zwierząt i naprawdę nie wymyślamy sobie tego, że nie wolno karmić tych zwierząt.
7: Z czym jeszcze się borykacie?
8: Właśnie oprócz śmiecenia, oprócz dokarmiania zwierząt, też często to jest na przykład hałas, takie bieganie, krzyczenie, stukanie w szyby. To jednak stresuje zwierzęta. Tak jak powiedziałam, to jest ich dom i też warto reagować, gdy ktoś krzyczy, zachowuje się w sposób taki nieodpowiedni, czy biega po ogrodzie.
7: Czyli co, nie bójmy się upominać, gdy widzimy te wszystkie zachowania, o których teraz mówiliśmy, ale też powiedzmy może, jaki jest ten savoir-vivre, jak się powinniśmy zachować w ogrodzie?
8: Przede wszystkim powinniśmy zachować spokój, nie stukać w szyby, nie stresować zwierząt, nie nawoływać ich. Jeżeli zwierzę leży na wybiegu, to prawdopodobnie sobie odpoczywa, jakieś przywoływanie go i tak dalej nie jest wskazane. Oczywiście nie śmiecimy, jest dużo koszy na śmieci.
7: O nowej kampanii Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie mówiła Aneta Błyszczek. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
9: Pożegnaliśmy tegoroczną majówkę, ale to nie koniec okazji do wyjazdów. Jeszcze przed wakacjami mamy jeden długi weekend od 4 do 7 czerwca i Polacy chcą go wykorzystać. O szczegółach Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
10: Jeśli planujecie Państwo czerwcowy wypoczynek, warto się pospieszyć z podjęciem decyzji i z dokonaniem zakupu, ponieważ tegoroczna czerwcówka faktycznie bije rekordy popularności w biurach podróży. Z danych portalu wakacje.pl wynika, że liczba rezerwacji na długi weekend Bożego Ciała jest aż o 26% wyższa niż przed rokiem. Jest to związane także z tym, że w tym sezonie czerwcowy wyjazd wyraźnie wygrywa z majówką, która nie miała aż tak korzystnego układu dni wolnych w kalendarzu. Jednocześnie Polacy doceniają, że na początku czerwca w krajach na południu Europy można liczyć na świetną pogodę, ale jeszcze możemy wypocząć bez większych tłumów, no i w cenach trochę niższych niż w szczycie wakacji, które zaczynają się 3 tygodnie później. Jeśli chodzi o ranking najczęściej wybieranych kierunków, to tutaj niezmiennie królują Turcja, Grecja i Egipt, ale widzimy też zainteresowanie, rosnące zainteresowanie kierunkami, które do tej pory mogły się kojarzyć z indywidualną organizacją wyjazdu i mowa na przykład o Hiszpanii, gdzie zainteresowanie wzrosło o 71%, czy o Włoszech, gdzie ten wzrost zainteresowania oscyluje w okolicy 64%. Może to być związane z faktem, że klienci biur podróży doceniają ochronę i wsparcie, jakiego turoperatorzy im udzielają w związku z realizowanymi wyjazdami. Zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych, turoperator ma obowiązek zrealizować wszystkie usługi, które zostały zapisane w umowie, a więc przelot, zakwaterowanie, ale także transfery, ubezpieczenie, opiekę rezydenta, wszystko to, co zostało w tej umowie wymienione. Również w sytuacji, gdyby doszło do odwołania na przykład samolotu, to właśnie po stronie turoperatora leży obowiązek zapewnienia innego transportu w zbliżonym terminie i miejscu. To zabezpieczenie klientów coraz bardziej ma znaczenie. klienci doceniają właśnie ten fakt, że w sytuacji jakichś niespodziewanych wystąpienia, niespodziewanych okoliczności będą zaopiekowani przez turoperatora. Jeśli chodzi o strukturę klientów, którzy decydują się na wyjazd w okresie czerwcówki, to dominują pary, które stanowią niemal połowę rezerwujących, ale na taki czerwcowy wyjazd przed końcem roku szkolnego decyduje się także wiele rodzin z dziećmi. Jeśli chodzi o koszty, to w oferty last minute, na przykład do hotelu w standardzie 5 gwiazdek z wyżywieniem w formie all inclusive w Egipcie, można znaleźć od 2400 zł za osobę.
9: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

autopromocja. Nie hańbi. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Wczesne wstawanie w sobotę? Wpadnij na śniadanie u Styranego w Antyradiu. W menu pobudzające riffy, wysmakowane piosenki i informacyjne szoty energetyczne, które serwuje od 7 rano Styrany Życiem Tomasz Obertyn. Śniadanie u Styranego. Zamów je w Antyradiu. Na miejscu albo na wynos. Autopromocja. Nie hańbi. Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Poranny magazyn Antyradia.
1: Współczesna matka okiem statystyki. Z okazji nadchodzącego Dnia Matki GUS przyjrzał się kobietom, które urodziły w zeszłym roku. O szczegółach Katarzyna Góral-Radziszewska.
2: Pomimo obserwowanego od wielu lat wzrostu średniego wieku urodzenia dziecka, Polki wciąż są jednymi z młodszych matek w Europie. W 2024 roku najmłodszymi matkami były mieszkanki Bułgarii, które w momencie rodzenia dziecka miały nieco ponad 28 lat. Najstarszymi zaś mieszkanki Irlandii, rodzące w wieku blisko 33 lat. Statystyczna kobieta, która została matką w Polsce w 2025 roku, miała ponad 31 lat i była o 5 lat starsza od statystycznej matki rodzącej dziecko 25 lat temu. Rodząc pierwsze dziecko, statystyczna kobieta w Polsce w 2025 roku miała niespełna 30 lat. A jeśli decydowała się na urodzenie drugiego dziecka, następowało to zazwyczaj 2 lata po poprzednim porodzie. Najwięcej kobiet urodziło dzieci w miastach województwa mazowieckiego. Kobiety te najczęściej miały wykształcenie wyższe. Statystyczna kobieta była mężatką, która urodziła dziecko w pierwszym roku trwania małżeństwa. Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy. W 2025 roku jedynie 37 kobiet zostało matkami trojaczków, a niespełna 3000 bliźniąt. Najczęściej urodzone dziecko ważyło około 3,5 kg, a w przypadku bliźniąt o około 1 kg mniej. Najcięższe dziecko, jakie przyszło na świat w 2025 roku, ważyło prawie 6 kg, a najlżejsze około 350 g. Statystyczna kobieta, która została matką w 2025 roku w Polsce, z reguły posiadała obywatelstwo polskie. Wśród kobiet, które zostały matkami z obywatelstwem niepolskim, dominowały kobiety z Ukrainy i Białorusi, których nowonarodzone dzieci stanowiły 83% urodzeń wśród ogółu cudzoziemek mieszkających w Polsce.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Góral-Radziszewska z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Ekspres zwany strefą czystego transportu szybko jedzie do Katowic. Rada Miasta przyjęła uchwałę w tej sprawie po 3-tygodniowych konsultacjach społecznych. Miasto Sandra Hajduk.
4: Najważniejszy etap tak naprawdę za nami, gdyż odbyły się już w Katowicach konsultacje społeczne. To był ten moment, w którym mieszkańcy mogli zabrać głos i wypowiedzieć się na temat tego, czy ta propozycja, którą rząd miasta wystosował do nich, jak wyglądać ma strefa, jakie będą zasady w niej panowały, jest akceptowalna, czy też nie. W ramach tych konsultacji społecznych wpłynęło do nas 13 wniosków. No niektóre musiały być uznane za bezzasadne, bo na przykład był to wniosek mieszkańca Katowic, który porusza się samochodem pożyczonym z Bierunia. No tutaj rzeczywiście Bieruń wchodzi w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, stąd te przepisy są dużo bardziej elastyczne i nie było najmniejszego problemu w tym, aby ten pojazd wjeżdżał do Katowic. Oczywiście pojawiły się jakieś pojedyncze głosy dotyczące tego, że ta strefa powinna być zdecydowanie bardziej restrykcyjna. Stąd cały ten protokół z konsultacji społecznych, które trwały w przypadku Katowic 3 tygodnie, trafił na sesję Rady Miasta łącznie z projektem uchwały. Ten projekt uchwały zyskał poparcie radnych, natomiast teraz jest ten okres, w którym z jednej strony czekamy na to, aby ta strefa czystego transportu weszła w życie, bo jak wiemy, ta data wyznaczona w uchwale to jest 29 czerwca tego roku. Natomiast też jest to czas na to, aby nadzór prawny wojewody zapoznał się z tym projektem uchwały i czas na to, aby nadzór prawny wojewody sprawdził, czy tam wszystko się zgadza, czy też nie, czy ma jakieś uwagi, czy nie. Jeżeli nadzór prawny wojewody nie wniesie żadnych uwag do tej uchwały, wówczas oczywiście ona zaczyna obowiązywać i wtedy od 29 czerwca tego roku ta strefa czystego transportu w Katowicach będzie zaczynała obowiązywać i będzie po prostu funkcjonowała.
3: Czy 29 czerwca już pojawią się znaki wytyczające tą strefę czystego transportu? Czy to dopiero będzie data, w której właśnie MZUI zacznie stawiać odpowiednie znaki?
4: 29 czerwca planujemy, że te znaki już będą stały na ulicach miasta, tak aby mieszkańcy mieszkańcy mieli świadomość, że wjeżdżają do strefy czystego transportu, czy że z tej strefy wyjeżdżają. To jest taka data, do której planujemy już być w pełni przygotowani, tak aby wystartować już w pełni z tą strefą czystego transportu. No inaczej ciężko by było twierdzić, że ta strefa w Katowicach funkcjonuje w momencie, gdyby mieszkańcy no, nie mieli pojęcia o tym, że faktycznie jest ona w tym miejscu i faktycznie do niej wjeżdżają daną ulicą.
3: Przypomnijmy, jak będzie wyglądała ta strefa.
4: Strefa czystego transportu w Katowicach nie będzie dużą strefą. Obejmuje ulice, które znajdują się wokół katowickiego rynku, tak można powiedzieć. To między innymi fragment ulicy 3 Maja i Warszawskiej, ale też takie ulice jak Dyrekcyjna, Staromiejska, Mariacka, Mieleńskiego, Szkolna, Bankowa, Teatralna, Młyńska czy Pocztowa. Gdy projektowaliśmy to, jak ta strefa ma wyglądać, braliśmy pod uwagę to, aby nie blokować mieszkańcom dojazdu do ważnych instytucji, takich jak szpitale, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski. Takie jednostki, które rzeczywiście mogą być przez mieszkańców odwiedzane w takich przypadkach dosyć pilnych, stąd był to jeden z tych elementów, które braliśmy pod uwagę. Natomiast rzeczywiście te regulacje, które są wdrażane w Katowicach, one przede wszystkim uwzględniają interes mieszkańców miasta. Co ważne, nikt nie będzie musiał składać wniosku, nikt nie będzie musiał płacić za wjazd, czy zmieniać samochodu już w tej chwili w związku z wejściem w życie strefy czystego transportu. Dopóki pojazd, który posiada mieszkaniec Katowic przed dniem ustanowienia strefy, będzie przechodził badania techniczne, dopóty ten mieszkaniec tym pojazdem będzie mógł po ulicach Katowic jeździć łącznie ze strefą czystego transportu. Sygnalizujemy jednak mieszkańcom to, że w momencie, kiedy będą chcieli zmienić samochód na kolejny, to już powinni wziąć pod uwagę to, jakie są widełki dotyczące właśnie tych norm spalania, tak aby jednak w przyszłości stopniowo poprawiać jakość powietrza, zmniejszać zanieczyszczenia, które wynikają ze spalania.
3: Z tego co pamiętam, podobne zasady obejmują też mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii.
4: Tak, mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii też zostali przez nas, czy przez miasto Katowice potraktowani w sposób taki jak mieszkańcy Katowic. Chodzi przede wszystkim o to, że jako GZM jednak stanowimy jeden mechanizm, mamy świadomość tego, że wielu mieszkańców miast ościennych pracuje w Katowicach, jakby funkcjonuje tutaj w mieście, stąd nie chcieliśmy, aby te przepisy jednoznacznie uderzały mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, więc oni także mają pewne widełki dotyczące tego, jakie pojazdy będą mogły jeździć w przyszłości, jeśli będą chcieli zmienić pojazd. Natomiast jeżeli mają jakiś pojazd dzisiaj, czy przed dniem wejścia w życie strefy, to oni, jeśli ten pojazd będzie przechodził przeglądy techniczne, będą mogli spokojnie z tych pojazdów korzystać.
3: To jeszcze na koniec chciałam wrócić do tych konsultacji społecznych, bo tutaj strefa czystego transportu w internecie budzi dużo emocji, dużo komentarzy, jak Urząd Miasta się tutaj na to zapatruje.
4: My absolutnie nie chcemy oceniać zachowania mieszkańców, natomiast mamy świadomość tego, że mieszkańców Katowic jest no ponad 270 tysięcy. Uwag w ramach konsultacji wpłynęło 13, więc to pokazuje naszym zdaniem, że ten projekt strefy, te założenia, które zaproponowaliśmy mieszkańcom, po prostu wiążą się z tym, że mieszkańcy akceptują takie rozwiązanie. Stąd też myślę takie głosowanie Rady Miasta, a nie inne.
3: Dla Antyradia Magda Poddańczyk.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: W ciągu roku prawie połowa Polaków uprawiała jakiś sport. To prawie 5% więcej niż w 2021. A o szczegółach Krzysztof Jedlak z GUS-u.
5: Prawie 44% Polaków w ciągu roku, licząc od października 2024 do listopada 2025, uczestniczyło w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej. Nie wliczamy w to zajęć obowiązkowych, takich jak WF dla dzieci i młodzieży, czy też zajęć rehabilitacyjnych. Dla porównania w 2021 roku było to niespełna 39% Polaków. Mamy więc wzrost, ale też pamiętajmy, że 2021 rok jest szczególnym punktem odniesienia ze względu oczywiście na pandemię. Ponad 64% osób ocenia, że jest w dobrej albo bardzo dobrej kondycji fizycznej. Takich osób było wcześniej 66%. Mamy więc spadek. Prawie 9% osób przyznaje, że jest w złej i bardzo złej kondycji. Ten odsetek rośnie oczywiście z wiekiem. Dlaczego to robimy? Dlaczego uczestniczymy w zajęciach sportowych i rekreacji ruchowej? Najczęstsze powody: dla przyjemności, dla rozrywki, dla utrzymania kondycji fizycznej, dla zachowania właściwej sylwetki, albo dlatego, że chcemy osiągnąć efekty zdrowotne i zalecił nam to lekarz. Dlaczego tego nie robimy z kolei? Otóż najczęściej dlatego, że nie mamy na to czasu, często dlatego, że po prostu wolimy nic nie robić, a trzecia przyczyna jest taka, że nie pozwala nam na to stan zdrowia. Wydatki na sport i rekreację w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe wyniosły w badanym okresie 1873 zł, z tego 279 zł na zakup sprzętu sportowego. Gdybyśmy brali pod uwagę tylko te gospodarstwa domowe, które w ogóle poniosły tego rodzaju koszty, to te kwoty byłyby oczywiście wielokrotnie wyższe. Są one też znacząco o kilkadziesiąt procent wyższe niż w 2021 roku, ale pamiętajmy oczywiście o bardzo wysokiej w tym okresie inflacji. Jeśli chodzi o to, co robimy, kiedy się już sportujemy, ponad połowa jeździ na rowerze, ponad 1/3 pływa, a 1/5 oddaje się ogólnorozwojowym ćwiczeniom. Prawie wszystkie kobiety deklarują, że umieją jeździć na rowerze. Zdecydowana większość mówi też o tym, że umie jeździć na sankach czy też pływać. Mężczyźni, podobnie jak kobiety, właściwie wszyscy umieją jeździć na rowerze, prawie równie często umieją grać w piłkę nożną, pływać, jeździć na sankach. Mamy więc umiejętności, brakuje nam tylko niekiedy czasu albo ochoty, żeby ruszać się jeszcze więcej i żeby być w jeszcze lepszej kondycji fizycznej.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z GUS-u.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
6: Mam teraz coś dla fanów ornitologii i miłośników przyrody.

0: otwartym. Bardziej, że kaczki podgorzałki właśnie takimi ptakami są. To są kaczki nurkujące. Kaczki, które są troszkę inne od kaczek, chociażby krzyżówek doskonale nam znanych. One mają nieco inną budowę ciała, bardziej zwartą. Łapy są przesunięte nieco do tyłu, co ułatwia poruszanie się po wodzie pływając i także nurkowanie, bo te kaczki, w odróżnieniu od takiego charakterystycznego spławikowania, jakie występuje podczas żerowania krzyżówek, te kaczki, aby skubnąć coś z dna, po prostu pod powierzchnię wody nurkują.
1: O podgorzałki zapytałem poznaniaków na ulicach naszego miasta.
2: Może to jakaś miejscowość? Nie wiem.
1: Ja pani pokażę na zdjęciu.
2: Dobrze. O, nie słyszałam.
3: Ja nie znam. Ja nie znam tego słowa. Ładna.
1: Jak wygląda?
3: Dziwnie.
1: Kaczka nurkująca.
3: Tak?
4: Nie wiem, co to.
1: A to ja pani pokażę na zdjęciu.
4: Kaczuszki. No, ładna, ładna.
2: Nie, niestety nie mam pojęcia.
1: To ja mam zdjęcie i pani pokażę.
2: Aha, kaczka?
4: Kaczuszki?
1: To są kaczki nurkujące.
4: O, nury.
1: Ładne, jak wyglądają?
4: Bardzo, bardzo. Podobne trochę do tych kolorowych takich kaczuszek.
1: Mandarynki?
4: Oła.
1: Mam pytanie, czy wiecie, czym są podgorzałki? Słyszeliście taką nazwę?
5: Chyba nie, ale to się teraz słyszałam, ale chyba nie słyszałam.
1: A to ja wam szybko pokażę, bo mam zdjęcie.
5: Tak, rozumiem, tak.
1: Z Poznania Bartosz Łukasiewicz, Antyradio.
6: Cała prawda, Antyradia.
7: Paulina Kozioł, zapraszam. Zamiast kojców ciepły boks. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie powstanie nowy budynek dla psów. Więcej o tej inwestycji opowie rzeczniczka miasta Katarzyna Chochuł.
8: Nowa i można powiedzieć dość długo wyczekiwana inwestycja dla naszych czworonożnych przyjaciół w schronisku. Z końcem kwietnia podpisaliśmy umowę z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią na dofinansowanie inwestycji pod nazwą budowa pomieszczenia ogrzewanego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Opolskiej 36. Prace już trwają, będzie to bardzo duża inwestycja i też jest duża kwota dofinansowania, bo samo dofinansowanie to jest koszt powyżej 2 400 000, natomiast cała wartość inwestycji jest to koszt 2 600 000. Zakończenie prac planowane jest na koniec tego roku. No, prace już trwają i można widzieć, że te budynki zaczynają rosnąć w oczach. A co powstanie? No, powstanie 19 komfortowych boksów bytowych dla psów, 4 dla dużych, 7 dla średnich i 8 dla małych. Każdy z boksów zostanie wyposażony w okna, będą podgrzewane podłogi, płytki, będzie zrobione odwodnienie linowe, będzie także punkt poboru wody. To nie wszystko, bo w każdym nowym obiekcie znajdą się również to, co najważniejsze, czyli pomieszczenia zabiegowe z wyposażeniem, magazyny na karmę i miski, pomieszczenia będą porządkowe, techniczne, będą także toalety dla personelu. Główny będzie korytarz komunikacyjny, ale chyba to, co jest najważniejsze, to to, że ten budynek będzie dostosowany również dla osób niepełnosprawnych. Także bardzo się cieszymy, że w końcu nasze pieski, które są w schronisku, będą miały poprawione te warunki, ale to też jest poprawienie warunków dla osób, które się tymi naszymi pieskami opiekują.
7: Takiego budynku ogrzewanego dla zwierząt, właśnie dla psów w chorzowskim schronisku do tej pory nie było, bo tam pieski są w kojcach, a tylko te starsze, z tego co wiem, czy schorowane są w budynku.
8: Tak, schorowane i starsze pieski są w budynku ogrzewane. Pozostałe pieski są na zewnątrz w kojcach, ale w momencie, kiedy temperatura jest ujemna, no to oczywiście nasi opiekunowie dbają o to, by każdy z tych psów miał odpowiednie warunki do tego, że może nie tyle, że jest boks ogrzewany, bo nie jest, ale przynajmniej są pieski ubierane. Więc teraz się cieszymy, że te warunki się poprawią. W trosce o ich dobro cieszymy się, że ta inwestycja prędko powstanie, bo już z końcem roku.
7: Tym bardziej, że do chorzowskiego schroniska trafiają psy nie tylko z Chorzowa.
8: Mamy podpisaną umowę z kilkoma miastami. Przy tej okazji zachęcamy do adopcji naszych czworonożnych przyjaciół. Tych psów faktycznie jest bardzo dużo. Przyjeżdżają do nas z ościennych miast. Natomiast my zachęcamy do adopcji poprzez kunderkowe spacerki, które są organizowane. Takie informacje są też publikowane na stronie internetowej schroniska, więc można się z tymi pieskami przejść i to też jest dobra okazja do tego, żeby bliżej się z nimi poznać. Więc my zachęcamy do adopcji i do odwiedzania. Jeżeli ktoś nie może wziąć takiego czworonożnego przyjaciela pod swój własny dach, to przynajmniej, żeby go wyprowadzić na spacer, bo jest im to bardzo potrzebne. Poza tą inwestycją cieszymy się, że tuż obok, poza ogrodzeniem schroniska, powstaje wybieg dla psów, więc to też będzie przestrzeń, z której nie tylko nasze psy schroniskowe, ale także mieszkańcy będą mogli skorzystać. Tym mocniej się cieszymy, bo jest to inwestycja realizowana w ramach naszego budżetu obywatelskiego, która została wybrana

0: w 2019 roku.
1: Przenosimy się teraz do schroniska Psikot w Chorzowie. Ze mną jest
0: Wiktoria Czechowska. Jestem pracownikiem schroniska, specjalistą do spraw fundraisingu i wolontariatu. Budynek, który ma na celu stworzenie 19 komfortowych boksów dla naszych seniorów, szczeniaków i psów po operacjach. Będą to budynki wewnętrzne, gdzie będziemy mogli przetrzymywać naszych podopiecznych.
1: Będą to lepsze warunki dla piesków tutaj w Psikocie.
0: Zdecydowanie. Zawsze mierzymy się z tym zimą, kiedy tej przestrzeni takiej wewnętrznej jest za mało. Chcielibyśmy, żeby na pewno każdy nasz podopieczny miał takie komfortowe warunki, jednak zimą zawsze stawiamy przede wszystkim na tych seniorów. Przy tych dodatkowych 19 kojcach na pewno nas to odciąży.
1: Ogrzewana podłoga, co to oznacza dla piesków?
0: Komfort dla ich starszych stawów. Na pewno też komfort, bo nie wszystkie pieski szanują swoje posłania, więc tu będzie im ciepło w pupki.
1: 19 boksów powstanie w tym nowym budynku. Czy to oznacza, że wszystkie psy ze schroniska Psikot już będą w takich ogrzewanych pomieszczeniach?
0: Choć jest to podejście bardzo utopijne, niestety nie, ponieważ na chwilę obecną już w samym schronisku mamy około 50-60 podopiecznych, więc, że tak to powiem, te 19 boksów wewnętrznych jest to kropla w morzu potrzeb.
1: Jak wybierane są pieski, które będą tam lokowane?
0: Na pewno przez pryzmat schorzeń, tego w jakim wieku są pieski. Zawsze na zimę dajemy przede wszystkim seniorów, szczenięta, które nie poradzą sobie na zewnątrz, jak również zwierzęta pooperacyjne.
1: Proszę zatem powiedzieć coś więcej na temat tych piesków, które tutaj przebywają w Psikocie. Jest ich prawie 60, to jest dużo i wszystkie czekają zapewne na nowe domy.
0: Tak, jak najbardziej. Mamy pieski, które tutaj wyglądają drogi do nowego domu. Mamy również zwierzęta, które są tak zwanymi dowodami w sprawie, więc one do adopcji niestety pójść nie mogą. Jak również pieski, nazwijmy to trudne przypadki, czyli pieski, które potrzebują specjalnej strony adopcyjnej, że tak to powiem, drogi adopcyjnej, ze względu na po prostu swój charakter. I mówię tu na przykład o Zgrzycie, który jest od 7 lat w schronisku, trafił jako roczny pies, ale dalej jest psem, mimo tutaj pracy z behawiorystami, z naszymi wolontariuszami, psem półdzikim, który prawdopodobnie, no niestety ma tutaj dożywocie, ale mowa też jest o psach, które po prostu gdzieś mają łatkę agresywnego i ciężej jest im znaleźć dom.
1: Są jeszcze inne pieski, które są tak długo już w schronisku jak Zgrzyt?
0: Iwo, 13-letni senior, przekochany, średniej wielkości pies, który niestety ze względu na swoją zwyczajność, bym to nazwała, bo to jest po prostu mały czarny kundelek, nie jest zauważalny. Wektor, który też jest z nami jakiś czas, około 2-3 lat, też starszy senior. Najczęstszym problemem w znalezieniu domu są psy, które są już po prostu powyżej tych 8-9 lat, ponieważ ludzie boją się brać seniorów do domu.
1: Czyli szczeniaki i młodsze psy mają trochę łatwiej ze znalezieniem nowego domu.
0: Zdecydowanie. Ludzie często przychodzą do schroniska i od razu pytają, czy my już mamy jakieś szczeniaki na stanie, które są już dostępne do adopcji i pieski, tak powiedzmy, że do 2-3 roku życia też schodzą, że tak to imę od razu. Chyba, że są jakieś problemy behawioralne, które w domu przerastają właścicieli.
1: A czy wiosna to jest właśnie taki okres, że trafia tutaj więcej szczeniaków?
0: Tak. Tak samo jak szczeniaków, tak i kociąt. To jest ten okres, kiedy niestety jest najwięcej przyjęć młodych zwierząt. Przyjeżdżają do nas matki ze szczeniętami, matki z kociętami. I to jest ten okres, kiedy rzeczywiście ręce mamy pełne roboty.
1: No właśnie, bo oprócz psów są tutaj jeszcze koty. Ile jest kotów?
0: Kotów na chwilę obecną jest około 25 sztuk, z czego my się bardzo cieszymy, bo jeszcze nas nie dopadł ten sezon na okocenie.
1: Czy koty też czekają na swoje nowe domy? Zapewne tak.
0: Tak, jak najbardziej. Niestety teraz borykamy się też z tym, że przez tą pogodę, która jest na zewnątrz i przez to, że koty są delikatniejsze psychicznie niż psy, no niestety kotki tutaj borykają się z różnymi chorobami, więc ciężej jest im znaleźć dom, ponieważ my też nie wydajemy do domów zwierząt chorych.
1: Rozumiem. Czy są zatem jeszcze jakieś inne potrzeby schroniska? Czy można was jakoś wesprzeć? Może karma jest potrzebna, albo jakieś kocyki, jakieś zabawki?
0: Myślę, co mogłabym powiedzieć takiego, żeby było realnie dobrym wsparciem. I powiem tak, może nie zabrzmi to dobrze dla niektórych ludzi, ale pieniądze, ze względu na fakt, że te faktury, które przychodzą z lecznic, bo my ratujemy zwierzęta do ostatniego momentu i walczymy o ich zdrowie najbardziej, teraz pieniądze byłyby taką realną dla nas pomocą, ponieważ no, my się finansujemy z tych pieniążków, które nam dają i przekazują darczyńcy. psy i na pewno ze względu na zbliżający się okres właśnie tego dokocenia zwierząt tutaj, kotów przede wszystkim w schronisku, żwirek, podkłady, karma specjalistyczna, jeżeli chodzi o psy, to gastro i hipoalergiczna.
1: Jeśli chodzi o ten nowy budynek, to tam będą boksy tylko dla psów, a zatem koty mają swoją kociarnię, jak to jest?
0: Tak, nasze koty mają przynajmniej 4 strefy, gdzie są przetrzymywane. Mamy tutaj koci szpitalik, w którym przebywają koty chore, plus matki z dziećmi, jeżeli jest ich sporo. Mamy kociarnię zewnętrzną tutaj w kontenerku i kociarnię wewnętrzną, plus jeszcze w środku wykorzystujemy pomieszczenia dla kotów na kwarantannie.
1: A czy obecnie schronisko Psikot w Chorzowie poszukuje wolontariuszy?
0: Na chwilę obecną nie, inaczej. Powiedziałabym tak, że to zawsze wolontariusze znajdują nas, ponieważ przy organizacji kundelkowych spacerków często gęsto przez zaangażowanie ludzi, którzy do nas przychodzą, typujemy osoby, którym proponujemy wolontariat psi. Jeżeli o koci chodzi, na chwilę obecną jest wstrzymany nabór. Niemniej jednak pewnie, jeżeli przyjdzie ten okres, kiedy będziemy mieli ponad 100 kotów na stanie, wtedy przydadzą się każde ręce i będziemy ogłaszać na stronie.
1: Nabór jest wstrzymany, bo jest wystarczająca liczba wolontariuszy, tak?
0: Tak, jak najbardziej. Na chwilę obecną nasze schronisko wspiera 70 wolontariuszy, którzy przychodzą i pracują ze zwierzętami. Około 45 wolontariuszy psich, reszta to są wolontariusze koci.
1: Okej, czyli nie można być wolontariuszem po prostu, tylko trzeba wybrać specjalizację. Jedni są od psów, inni od kotów, tak?
0: Tak, zgadza się. U nas wolontariat wygląda tak, że mamy go podzielonego na wolontariat koci i wolontariat psi. Ze względu na specyfikę pracy ze zwierzęciem, zresztą nie każdy kociarz jest psiarzem i na odwrót, więc my mamy tutaj zasadę, że dzielimy. Niemniej jednak w okresie, kiedy tych kotów jest mniej, ci wolontariusze, którzy są kocimi wolontariuszami, również mogą wspomóc psich przy wyprowadzaniu psów.
1: To w takim razie czym zajmują się jeszcze wolontariusze? Psi wolontariusze wychodzą na spacery, koci wolontariusze czym się zajmują? Sprzątaniem, mizianiem kotów?
0: Tak, mizianiem kotów, ale również inhalacjami, jeżeli są potrzebne. Sprzątają i karmią naszych podopiecznych w weekendy, żeby odciążyć pracowników, żeby tutaj wesprzeć nas w tej po prostu pracy na co dzień.
1: Chyba bardzo ważna jest właśnie ta socjalizacja zarówno psów, jak i kotów, żeby potem były już tak przygotowane do tego docelowego domu.
0: Zgadza się. Jeżeli chodzi o koty, to przede wszystkim socjalizacja tych takich półdzikich kotów, ale również uczenie zwierząt, że człowiek nie jest nikim złym. Jeżeli chodzi o koty, to wcześniej wspominałam właśnie, że one mają bardziej delikatną tą psychikę, więc ten wolontariusz, który spędza czas z kotem, jest wolontariuszem, który tak naprawdę daje namiastkę temu kotu domu. I dzięki temu my też jesteśmy w stanie szybko zareagować, jeżeli dany nasz podopieczny na przykład popada w tak zwaną kocią depresję. Jeżeli chodzi o psy, tu jest bardzo dużo pracy cudownej włożonej przez naszych wolontariuszy, ponieważ wyciągają często gęsto psy lękowe z kojców, pracują też z psami, które borykają się z agresją, z zasobowością, więc tu jest też kawał dobrej roboty włożony. Oczywiście zaznaczę też, że to nie jest praca, którą zrobi rodzina w domu, bo to są warunki schroniskowe i na tyle, na ile wolontariusze są w stanie tutaj pracować ze zwierzętami, na tyle my jesteśmy ich w stanie przygotować do domu. Staramy się przygotowywać podopiecznych tak, aby w domu już wiedzieli, że ten człowiek jest po coś, że jest dobry, że teraz w tym domu no, powinien docenić troszeczkę to, że jest ten człowiek. My tu staramy się odczulać zwierzęta, bo to są zwierzęta z ulicy, często gęsto niewiedzące, po co ten człowiek mu jest potrzebny. I ta praca jest tu potrzebna po to, żeby oswoić to zwierzę z człowiekiem. Są to zwierzęta z ulicy, porzucone, trafiają do nas zwierzęta ze zrzeczeń, czyli one kiedyś miały swój dom. Niestety w tym domu nie było dobrze i nie działo się dobrze, więc my pokazujemy im, że jest jeszcze nadzieja dla nich i szukamy następnych domów, gdzie doczekają sobie tej późnej starości i odejdą przy kimś bliskim.
1: A czy wolontariusz to musi być osoba dorosła, czy może to być na przykład nastolatek? Już taki, nie wiem, 16-latek, o.
0: Nie. U nas tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie mogą pełnić funkcję wolontariusza ze względu po prostu na sytuacje niebezpieczne, które mogą się wydarzać w schronisku. Bo poza tym, że tu jest praca ze zwierzętami, trzeba pamiętać, że to nie jest też bezpieczne środowisko, bo tak jak wspominałam wcześniej, pracujemy ze zwierzętami, które mają traumy, które nie były dobrze traktowane, dlatego też tutaj są w tym schronisku. I narażanie osoby niepełnoletniej no, nie jest dla nas dobrym rozwiązaniem, bo chcemy, żeby osoba, która przychodzi do schroniska, była w pełni świadoma i odpowiedzialna sama za siebie. My też oczywiście szkolimy naszych wolontariuszy. Wymieniamy się na bieżąco wszystkimi informacjami na temat psów, więc ograniczamy jak się da to niebezpieczeństwo, ale wciąż jest to miejsce, gdzie pracujemy, mówię, z trudnymi przypadkami i chcemy, żeby po prostu osoby, które tu przychodzą, były w pełni świadome odpowiedzialności, jaką biorą na siebie, będąc wolontariuszami.
1: Już pani wspomniała o kundelkowych spacerkach. Takie akcje są tutaj organizowane w Psikocie. Każdy może przyjść wówczas i wyprowadzić pieska, tak?
0: Zgadza się. Kundelkowe spacerki to jest akcja, która odbywa się u nas co 2 tygodnie. Oczywiście też jest zależna od pogody, więc zawsze warto obserwować naszego Facebooka, gdzie je ogłaszamy. Jest to akcja, w której każdy może wziąć udział, ale psa wyprowadza osoba pełnoletnia, więc tu znowu jest zastrzeżenie, że podpisując oświadczenie, zdajemy sobie sprawę, że bierzemy psa po przejściach. Druga sprawa, że jesteśmy osobą odpowiedzialną, dorosłą, przedstawiamy się dokumentem tożsamości i wtedy możemy wyprowadzić psiaka. Przychodzą do nas rodziny z dziećmi, my wtedy uczulamy i prosimy, aby tylko i wyłącznie osoba dorosła prowadziła psa, ponieważ nieważne jakiego psa my dobieramy, bo my dobieramy zwierzęta do rodzin z dziećmi, nieważne czy dostajemy spokojnego psa, czy psa, który, mówię, jest bardzo przyjazny, zawsze prowadzi smycz osoba dorosła, ponieważ nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć, bo może wylecieć inny pies i my zawsze właśnie prosimy, aby zachować tą ostrożność.
1: Bezpieczeństwo w takich sytuacjach i ludzi, i zwierząt jest, rozumiem, najważniejsze.
0: Tak, i to jest taka nasza zasada, gdzie po prostu, mówię, jak przychodzą rodziny z dziećmi, my nie dajemy troszeczkę prawa wyboru tego psiaka, ale to też nie tyczy się tylko rodzin z dziećmi, tylko każdego, kto do nas przychodzi. My też staramy się tłumaczyć ludziom, że muszą mierzyć siły na zamiary, bo ja też zawsze mówię, że czynienie dobra musi być z głową, bo jeżeli człowiekowi na spacerze się coś stanie, to temu zwierzakowi również.
1: Dla Antyradia Paulina Kozioła.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Dzień dobry wieczór Państwu, no i dobrnęliśmy do kolejnego weekendu. Kłaniam się nisko, Tomasz Ambrożo Obertyn, styrany życiem prowadzący, styrany po całym tygodniu zmagania się z naszą rzeczywistością. Jak zwykle proponuję Wam od 7 do 10 porcje parujących, gorących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. Dziś między innymi będą doniesienia z pogranicza ichtiologii i motoryzacji z pół Tuska. Będzie człowiek, który na swoich barkach sam osobiście dźwigał krużgę. Ganek oświaty, będzie również organizacja wyzwolenia Lubelszczyzny. To wszystko do godziny 10 w formie listy przebojów 10 największych absurdów. Co znajdzie się na miejscu 10, o tym przekonacie się już za chwilę, także nie oddalajcie się od Antyradia. No a my gramy tymczasem najlepszego rocka na świecie.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Jedzenia danie ustyranego w Amtyradiu.
1: Miejsce 10 naszego zestawienia 10 największych absurdów minionego czasu. Rozpoczynamy od człowieka, który na swoich barkach sam osobiście dźwigał niegdyś krużganek oświaty. Robert Bąkiewicz, słuchajcie, wrzucił niedawno do sieci dramatyczny wpis informujący o tym, że nie został wpuszczony na własną rozprawę sądową. Sprawa dotyczy decyzji stołecznego ratusza o cofnięciu zgody na rozbicie miasteczka pod kancelarią prezydenta, którą tę decyzję Bąkiewicz zaskarżył. Cały problem polega na tym, że szef Straży Narodowej, jak wynika z nagrania, stał pod drzwiami z napisem "tylko dla pracowników". No, poza tym zabrakło wskazówki, czy drzwi należy pchać, czy ciągnąć.
0: Śniadanie ust.

0: Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie. Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Kolejny piękny dzień, kolejna sobota, kolejny tydzień życia za nami. Znów jesteśmy odrobinę bardziej doświadczeni, odrobinę starsi i odrobinę piękniejsi. Tak działa najlepszy rok na świecie, po prostu upiększa. Kochani, śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Dzisiaj oczywiście serwuję najlepsze mięsiwa, wyborne kompoty, soki, innego rodzaju nektary i ambrozje. To oczywiście we własnym zakresie sobie szykujecie we własnej kuchni. Ja natomiast przynoszę porcję 10 gorących, parujących bzdur, które układam w formę listy przebojów. Miejsce 9. W Argentynie, słuchajcie, dziennikarze chcieli zrobić poważną debatę o UFO. No więc postanowili poprosić o komentarz eksperta od kosmitów. Sęk w tym, że do studia zamiast ufologa zaprosili urologa. No cóż, któryś z kolegów redaktorów ewidentnie

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Śniadanie u Tiffany'ego na miarę naszych możliwości. Tomasz Ambrożo Obertyn, wasz styrany życiem prowadzący. Jak zwykle ja zapraszam na śniadanie u Styranego. Co tam, jak tam, co tam u was? Odpaliliście już kolejną kapucinę? No i bardzo dobrze, smacznego. Ja natomiast proponuję porcję 10 pysznych, gorących, aromatycznych bzdur, którymi raczy nas nasze uniwersum obłędu. Miejsce 8. Jak przeklinają Polacy? Postanowiła to sprawdzić pewna międzynarodowa szkoła językowa. Otóż statystyczny Kowalski przeklina średnio 19 razy dziennie. To więcej niż średnia na przykład Brytoli, która wynosi zaledwie 10 bluzgów na dobę. Najczęściej przeklinają Gdynianie 31 razy dziennie, najrzadziej mieszkańcy Częstochowy tylko 10 razy w ciągu dnia. 10 razy. No, to pewnie zasługa królowej. Chociaż, jak zwrócił nam uwagę generał zakonu jasnogórskiego, i tak kwartalnie wychodzi...
2: 1000. Ile 1000.
0: Śniadanie u

0: Hey, this is Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₪49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₸12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11,15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
15: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
16: Świeżo.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje. Tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kilogram. Aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
5: Skoda.
6: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
6: Sprawdź to sam, check it out.
7: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
14: Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: No i znów jesteśmy starsi o kolejny tydzień i bogatsi o nowe, wspaniałe doświadczenia. Czym ciekawym, fascynującym, zaskakującym zagraża nam nasze uniwersum obłędu, to podsumowuję ja w Śniadaniu u Styranego, wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn. Lista przebojów wciąż trwa, miejsce siódme. Teraz coś dla miłośników gier i klimatów retro. Nie wiem, czy słyszeliście, powstała gra Bloki. Projekt pozwala wcielić się w projektanta elewacji budynków mieszkalnych z epoki PRL. Rozgrywka przeniesie was na osiedle spółdzielni mieszkaniowej Służew nad Dolinką. To jest osiedle znane m.in. z serialu Zmiennicy. Można projektować i odnowić elewację bloków, a także zagospodarować przestrzeń wokół nich. W trybie Survival Extreme zawodnik będzie musiał jeszcze kupić takie mieszkanie po kimś, kto odziedziczył je po babci, za mniej niż 14 tysięcy złotych za metr. Także powodzenia.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

what you're doing now. I hope you're feeling happy now.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Bierzcie i jedzcie, ile wlezie. Śniadanie u Styranego trwa i trwa mać. Wasz Styrany życiem prowadzący, Tomasz Ambroży Obertyn, to jestem ja, to sem ja, jak mawiają nasi bracia Czesi. No i oczywiście zawsze podczas śniadania u Styranego na stół wjeżdżają wyborne soki, przepyszna kawa, najlepsza na świecie, soczyste mięsiwa. To wszystko oczywiście sobie sami robicie we własnej kuchni. Ja natomiast serwuję porcje aromatycznych, parujących, gorących bzdur, ułożonych w formie listy przebojów. Miejsce szóste. Łamiąca wiadomość, czyli breaking news z przedostatniej chwili. We trzech steroryzowali pracownicę sklepu. Potem uciekli z piwem, donosi jeden z kolorowych portali. Na razie żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się do zamachu. Za porwaniem może stać Al-Kaida, Boko Haram albo Organizacja Wyzwolenia Lubelszczyzny.
2: Wyżyna Lubelska. To tu uprawiany jest najlepszy chmiel w Polsce.
3: Ale po co przepłacać piwo? Karasz ważymy z chmielu chińskiego.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4000 zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Kolejny piękny dzień i kolejna sobota, kolejny tydzień za nami. Znów jesteśmy bogatsi o nowe życiowe doświadczenia. To mówi wam wasz styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroży Obertyn, który jak co sobota serwuje śniadanie u Styranego. Lista przebojów 10 największych absurdów. Dotarliśmy do połowy zestawienia, miejsce piąte. Breaking news, czyli łamiąca wiadomość, jak donosi jeden z kolorowych portali, McDonald's przyszłości został otwarty. Część ludzi przerażona, czytamy. W Teksasie, słuchajcie, otwarto lokal, który wykorzystuje nowoczesną technologię, AI, roboty i tak dalej. No i nagranie podzieliło internautów. Wreszcie zamówienie będzie szybko i dokładnie przygotowane, napisała zwolenniczka rozwiązania. Chcę słyszeć głosy i widzieć twarze, twierdzi z kolei przeciwniczka pomysłu. Przeciwne nowym rozwiązaniom jest także Biuro Karier Związku Uczelni Humanistycznych, zwłaszcza polonistyki.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Żeglujemy po falach eteru i żeglujemy po falach absurdu. Jeśli chodzi o falę eteru, no to lepiej trzymajcie się obranego kursu, bo jeśli z niego zboczycie, to diabli wiedzą, na co traficie. Na jakiegoś Zenka Martyniuka albo coś podobnego. A tymczasem śniadaniu Styranego w Antyradiu odliczamy 10 największych absurdów minionego tygodnia. Miejsce czwarte naszej listy przebojów. Na miejscu czwartym posłanka Anna Maria Żukowska, która w 2025 roku pobrała z Sejmu 38 tysięcy nowych polskich złotych na kilometrówki. No, wszystko byłoby fajnie, gdyby nie fakt, że mieszka i pracuje w Warszawie. Z deklaracji wynika, że pokonywała 90 kilometrów dziennie. Jednak jak wynika z oświadczenia majątkowego, Żukowska nie posiada w ogóle samochodu. Jedyną ruchomością, jaką dysponuje, jest łódź kabinowa Bachia, no, czyli transport wodny. Jak donosi Inspekcja Ruchu Drogowego, po drogach stolicy Żukowska też prawdopodobnie podróżowała wanną.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
3: Skoda.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
5: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.
1: Zapraszam wszystkich do porannej biesiady, zapraszam do stołu w Amteradiu. Śniadanie u Styranego. Na tym śniadaniu oczywiście najlepsze kawy świata, importowane prosto z egzotycznych miejsc, wyborne, świeżo wyciskane soki, mocno schłodzone, oczywiście do tego wyborne mięsiwa, jaja, boczek smażony. To wszystko oczywiście przygotowujecie sobie sami w kuchni. Ja natomiast wnoszę pół misek pysznych, aromatycznych, gorących, parujących bzdur, którymi raczyło nas nasze uniwersum obłędu. I odliczam od miejsca 10 do 1, od 7 do 10. Powolutku zbliżamy się do szczytu. Dotarliśmy do miejsca 3. Miejsce 3. Pod żywcem, słuchajcie, uroczyście otwarto ścieżkę rowerową. Były przemówienia, przecinanie wstęgi i górale w strojach ludowych. No i nie byłoby w tej historii nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ścieżka ma 500 metrów długości. No ale zawsze mówiłem, że dla górala ważna jest nie długość, tylko głębokość. Portfela wy zboczuchy.
0: Śniadanie u Styranego w Amteradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: Śniadanie u Styranego wciąż trwa. Styrany życiem prowadzący Tomasz Ambroż Obertyn. Ja jak zwykle raczę was tym, co najlepsze. Na stół podczas śniadania u Styranego wjeżdżają wyborne smakołyki, bomboniery, jaja na boczku, owsianka i co tam tylko chcecie, co sobie przygotowaliście we własnym zakresie. Ja natomiast serwuję porcję 10 największych bzdur. Miejsce drugie. Autor książki Przyszłość Prawdy został przyłapany na szerzeniu nieprawdy. Śledztwo dziennikarzy New York Timesa, słuchajcie, ujawniło, iż Steven Rosenbaum w swoim dziele The Future of Truth zawarł halucynację AI. Autor twierdzi, że owszem, używał nowoczesnych narzędzi, ale tylko do redakcji i researchu. Wykorzystanie zmyślonych cytatów to zwykła pomyłka. Zadeklarował już usunięcie tych fragmentów z kolejnych wydań książki. No, czyli można powiedzieć, że Przyszłość Prawdy jest dokładnie tam, gdzie mieści się trzeci rodzaj prawdy według typologii profesora Tischnera. Cała prawda, ty z prawdą i gówno prawdą. Czyli
2: w dupie.
0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: bardzo niskie ceny, duży uśmiech.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Śniadanie u Styranego w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.
1: Piękny sobotni poranek trwa i trwa mać. Wasz Styrany życiem prowadzący, ja zapraszam na wspaniałą biesiadę na śniadaniu u Styranego. Podczas tej biesiady raczymy się najlepszymi smakołykami, świeżo wyciskanymi sokami, schłodzonymi wybitnie, a do tego oczywiście to serwujecie sobie we własnym zakresie. Ja natomiast dołączam się z porcją 10 aromatycznych, parujących bzdur, którymi uraczyło nas nasze uniwersum obłędu. No i tak odliczamy sobie od godziny 7 do 10, od miejsca 10 do miejsca 1, no i wreszcie dobrnęliśmy do finału. Czas na miejsce 1. To news z pogranicza ichtiologii, nowych mediów i motoryzacji. Portal, którego motto to prawdziwi przestępcy i wypadki, donosi, zamiast patrzeć na drogę, regulował radio. 56-latek utopił Mercedesa w stawie. No, do zdarzenia doszło, jak czytamy, w okolicach Pułtuska. Powiecie, szok ze stresem, niebywałe, a w Pułtusku mówią na to po prostu piątek.
2: Myśmy w Pułtusku nie takie numery robili.
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Śniadanie u Styranego w Amtyradiu.
1: No i tak przeżyliśmy kolejny tydzień, bogatsi o nowe doświadczenia, którymi raczy nas nasze uniwersum obłędu. Ja już będę się oddalał w stronę zachodzącego słońca, znaczy powoli zachodzącego, bo jeszcze noc młoda przed nami, między innymi Konrad Czubaj w Antyradiu, które wciąż gra, więc nie oddalajcie się nigdzie. Ja natomiast wrócę do was od poniedziałku do piątku wspólnie z Sandrą Hajduk-Popińską. Dodajemy wam parę w audycji, para z głośników. Będziemy mieli dla was zabójczego gościa. Będziemy mieli zagadkę, kalambur radiowy, czyli ostatni będą pierwszymi. Wspaniałych gości i oczywiście fantastyczne nagrody, być może jakieś bilety do wygrania. Także zapraszam na popołudnie w Antyradiu od poniedziałku do piątku. No a teraz rozkoszujcie się dalszą częścią weekendu, słuchając Antyradia. Buźka!
0: Śniadanie u Styranego w Antyradiu.

0: Poselskie.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.

0: Pomidory obniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Po reklamie.
6: Antyradio.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 10. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Trochę mi się poprawiło, więc pojawiłem się w studiu Antyradia. Jest mi z tego powodu bardzo dobrze. Przypomnę, że tydzień z Mystic Festivalem trwa. Z tej okazji będę miał dla Państwa jutro, co prawda, karnety na Mystic Festival. Za to dzisiaj będę częstować Państwa merchem Antyradia. To w konkursie Antybohater po godzinie 11.30. Będę miał także bilety na koncert Lady Punk, jutrzejszy koncert. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, wszyscy żyją jeszcze koncertem Metaliki. Poczytałem sobie trochę artykułów na ten temat. Bardzo ciekawe już zjawisko kulturowe w zasadzie, a nawet popkulturowe nam się zrobiło. Natomiast no, na koncercie była także pani Gabriela, która napisała do mnie maila. Muszę cię poinformować, że od czwartkowej nocy leżę w szpitalu. Więc uważam, że w obecnej sytuacji należy mi się jakiś wyjątkowy utwór dedykowany specjalnie dla mnie. Taki bonus cierpieniowy. Gabrielo, proszę bardzo.

0: Hey Jude od The Beatles w Antyradiu. Otwieram skrzynkę konrad@antyradio.pl. Witam panie kapitanie, napisał pan Antek. Wiosna wybuchła nam prosto w twarz, ale mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Póki co to się meldujemy do ulubionej audycji radiowej. Pozdrawiamy kapitana, skoczków eskadry skoków rok i wszystkich skryto słuchaczy. Ludzie, trzymajcie się tam, napisał Antek i ekipa z Mikołowa. Bardzo dziękuję. Napisał także pan Darek. Jeszcze mnie trzyma po metalice. Katowice meldują się na nasłuchu. Także z Katowic dzień doberek, mówi Kaśka. Pozdrawiam. No i jeszcze pan Chris. No to fru. Skaczemy. W Anglii długi weekend, więc skoczyłem nad morze. Wczoraj mieli Narodowy Dzień Ogródków Piwnych. Z tej okazji zatrudniłem się jako ogrodnik. To była ciężka praca, napisał pan Chris. No, jak w tym filmie, wierny ogrodnik. A ja poruszę w tej godzinie no dosyć przykry temat influencera, który podjechał sportowym autem tuż pod morskie oko w Tatrach.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
4: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
4: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabkę złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
4: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie, tylko gdzie...
4: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
6: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media Expert.

0: chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Fantastico na antenie Antyradia. A jeśli myślą Państwo, że dojazd do Morskiego Oka bryczką to jest przypał, to informuję, że może być gorzej i to dużo gorzej. Ukraiński influencer Andrii Gavrilov wczoraj wieczór dojechał do Morskiego Oka sportowym Chevroletem Corvettą. Podjechał pod same barierki i pochwalił się czynem na swoim profilu na Instagramie. Co ciekawe, mężczyzna otrzymał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych, ale uroczy jest opis, który zamieścił pod zdjęciem. Jesteśmy pierwszymi ludźmi w historii, którzy pojechali samochodem do Morskiego Oka. To było jedno z miejsc, które chcieliśmy odwiedzić podczas tej podróży, a wszyscy nasi znajomi i przyjaciele mówili, że do Morskiego Oka nie da się dojechać samochodem. A ja myślałem, że po prostu nie ma tam drogi, są góry i korwetta tam nie wjedzie. Ale kiedy dotarłem do Morskiego Oka, zobaczyłem, że jest droga i pojechałem nią. Ja się cofnę do tych słów, które mężczyzna zamieścił na początku wpisu, czyli jesteśmy pierwszymi ludźmi w historii, którzy pojechali samochodem do Morskiego Oka. No po pierwsze to nieprawda, bo wiele samochodów dojeżdża tam w celach służbowych. Zresztą tylko takie mogą tam dojeżdżać, ale na pewno nie jest pierwszym i ostatnim, który publicznie chwali się, że jest idiotą.

0: Pięknie zakończyliśmy pierwszą godzinę naszego spotkania Creed jeszcze przed 11, a ja do Państwa wrócę niebawem.
1: Hello everyone, Corey Taylor here from Slipknot.
2: This is Brandon Flowers.
3: Hi everybody, this is Dexter.
4: And I'm Noodles, we're from The Offspring, and you're listening to Antiradio.
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio, najlepszy rock na świecie. Reklama.
6: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
12: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Skok w Rok w Antyradiu.
1: 7 minut po godzinie 11. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Pani Ala do mnie napisała: hej kapitanie Konradzie, cieszę się, iż wrócił twój radiowy głos i możesz poprowadzić dzisiejszy Skok w Rok. Mnie również jeszcze trzyma po koncercie Metaliki, ale i tak zabieramy dobrą muzykę i skaczemy. Pozdrawiam pani Alu, pani Ala ze słonecznej Opolszczyzny. Pan Chris komentuje wyczyny Ukraińca, który dojechał korwetą pod morskie oko. Na moje morskie oko to ten maładiec, gdyby jechał ładą, to pewnie by się nie pchał pod same barierki. I w takich momentach zastanawiam się, co gorsze i co wzięło tutaj górę. Ignorancja czy arogancja? No myślę, panie Krisie, że najgorsza z możliwych opcji, czyli jedno i drugie. Natomiast jeszcze pan Jacek do mnie napisał: czy może znowu cierpiał pan za miliony, oglądając cokolwiek podejrzany festiwal w mieście Sopot? Pan Jacek odnosi się do tego, że ja oglądałem ostatnio Eurowizję. No, panie Jacku, skończyło się tak, że rozchorowałem się na dobre, biorę antybiotyk po Eurowizji, więc zgodnie z moim lekarzem uznaliśmy, że powinienem unikać tego typu atrakcji. I trzymam się zaleceń.

0: Skoro mowa o kultowych polskich zespołach, ja przypomnę, że dzisiaj mam dla Państwa podwójne zaproszenie na 45-lecie Lady Punk. To już jutro, 24 maja, Ergo Arena Gdańsk. Podwójne zaproszenia będą do zdobycia po godzinie 13, ale w najbliższym czasie, czyli po 11.30, konkurs Antybohater, w którym do wygrania będzie zestaw merchu Antyradia. Koszulka, kawa i kubek. Takie atrakcje już niebawem.
1: Greetings, all Earthlings. My name is Villavolo, a.k.a. VV.
2: This is Slash.
3: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Anty-Radio. Anty-Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: A co tam w Carrefourze?
12: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Game over.
16: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
17: Blik. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
19: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
20: Skoda.
21: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
22: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
23: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
24: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
25: Lidl, to się opłaca.
0: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii miała być jedna doniczka,
25: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Antybohater.
1: Oczywiście, czyli co sobotnia zabawa, podczas której możecie pobawić się w detektywów i zgarnąć koszulkę, kubek i kawę Antyradia. Ponieważ zadanie konkursowe w Antybohaterze polega na odgadnięciu muzycznego wykonawcy na podstawie moich podpowiedzi. Oczywiście czasami niecnych, czasami złośliwych, czasami wprowadzających w błąd, a czasami oczywistych. To różnie bywa. Trzy podpowiedzi pojawią się w najbliższej godzinie. Pierwsza już za moment, druga przed godziną 12, trzecia po godzinie 12. Wtedy też następuje zdemaskowanie naszego muzycznego antybohatera. Odpowiedzi zbieram pod adresem antybohater@antyradio.pl. To jest bardzo ważne. Proszę zapomnieć na chwilę o adresie Konrad Małpa. Tylko piszecie pod antybohater@antyradio.pl. No dobrze, pierwsza podpowiedź brzmi następująco. Dzisiejszy antybohater jest jak Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte czy Keanu Reeves. O kogo może chodzić? Antybohater@antyradio.pl.

0: Antybohater.
1: 7 minut pozostało do południa, to oznacza, że czas na drugą podpowiedź w konkursie Antybohater. Przypomnę, dzisiaj walczycie o koszulkę, kubek i kawę Antyradia. Pierwsza podpowiedź brzmiała następująco. Dzisiejszy antybohater jest jak Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte czy Keanu Reeves. Natomiast druga podpowiedź brzmi następująco. Dzisiejszy antybohater ukształtował metal, ale sam wcześniej został ukształtowany przez metal. O kogo może chodzić? Proszę pisać pod antybohater@antyradio.pl. A trzecia podpowiedź będzie tuż po godzinie 12, także proszę się nigdzie nie oddawać.
0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi.
4: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: 3, 17, 41...
16: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15...
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
20: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na łopery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno. Iron Man.

Días de Rocaf am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Święty Bohater.
1: Tak, do sprawy konkursowej zaraz przejdziemy. Ja się tylko z Państwem przywitam. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Już w trzeciej godzinie Skoku w Rok, 8 minut po godzinie 12. No i trwa konkurs Antybohater. Konkurs, w którym Państwo typujecie, o kogoś może chodzić Konradowi Czubajowi przy sobocie. Czyli na podstawie moich podpowiedzi typujecie tożsamość pewnego artysty muzycznego. Pierwsza podpowiedź brzmiała następująco. Dzisiejszy antybohater jest jak Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte czy Keanu Reeves. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater ukształtował metal, ale sam wcześniej został ukształtowany przez metal. No i trzecia, ostatnia podpowiedź. Taka oczywista, no konkretna bym powiedział, ale czasami na takie również się skuszę. Dzisiejszy antybohater wyda w tym roku pierwszy solowy album od ponad 20 lat. Kogo mogę mieć na myśli? Proszę pisać antybohater@antyradio.pl. Do wygrania koszulka, kubek i kawa Antyradia. Czekam jeszcze przez kilkanaście minut, a później zagramy tegoż antybohatera. Tymczasem rządzą Dire Straits.

0: antybohater.
1: No to czas na rozwiązanie konkursu. Proszę Państwa, dzisiejszym antybohaterem był, uwaga, uwaga, Tony Iommi. Tony Iommi. One and only. Uwielbiam gościa. Pierwsza podpowiedź brzmiała tak. Dzisiejszy antybohater jest jak Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte czy Keanu Reeves. No tych wszystkich trzech łączy to, że są, byli leworęczni. Tak samo jak i Tony Iommi. Druga podpowiedź. Dzisiejszy antybohater ukształtował metal, ale sam wcześniej został ukształtowany przez metal. No tutaj oczywiście nawiązuje do tego, że poza tym, że ze swoim zespołem Black Sabbath panowie w zasadzie stworzyli metal i moim zdaniem to był najlepszy czas dla metalu, no to przydarzył mu się bardzo przykry wypadek, kiedy pracował w jakimś zakładzie, nie pamiętam co to dokładnie było, jakaś huta, ale pracował przy takim urządzeniu do obróbki metalu właśnie, no i niestety to urządzenie zgilotynowało mu palce. To jest z jednej strony ponura bardzo, ale przepiękna historia o tym, jak pewne trudne wydarzenia w naszym życiu możemy przekuć na coś dobrego. W końcu Tony Iommi zbudował sobie takie nakładki na palce, trochę obniżył strój gitary, kupił cieńsze struny, no i to spowodowało, że tak ukształtował także brzmienie Black Sabbath właśnie i metalu w ogóle, więc to jest naprawdę napawająca też wielkim podziwem i dumą historia, jak można z takich opałów wyjść i to jeszcze zwycięską metalową ręką. Trzecia podpowiedź. Dzisiejszy antybohater wyda w tym roku pierwszy solowy album od ponad 20 lat. No to jest cudowna informacja, co na mi powróci w tym roku ze swoim albumem. Ostatni był w 2005 roku, no i zarzekał się, że w tym roku wyda kolejne. A zatem Tony Iommi dzisiejszym antybohaterem, a triumfuje Michał. Gratuluję, Michale. Tony, dajesz czadu.

0: This is Joe from Def Leppard.
1: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
2: Hello, everybody. Max Cavalera here, Soul Fly. And you listen to NT Radio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
13: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: O, masz wiadomość.
20: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
19: Super, tylko co im damy w prezencie?
20: Nie mam pojęcia. Kopertę?
19: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
20: Brzmi trochę filmowo.
19: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
20: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
19: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
21: Tawex dla Ciebie i Twoich bliskich.
22: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł! Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka!
0: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
23: Castorama.
24: Teoria
23: i praktyka.
24: W teorii miała być jedna doniczka.
23: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

Tomasz Radzi na antenie Antyradia. Jak wiadomo, Włosi potrafią nie tylko w muzykę, ale także w kuchnię. Teraz o kuchni też będzie, chociaż amerykańskiej, proszę Państwa, bo ruszył nowy konkurs. Dzień burgera w Antyradiu. Na naszej stronie antyradio.pl czekamy na Wasze autorskie przepisy dotyczące burgera Antyradia w rockowym stylu. No i do wygrania jest 500 zł i 300 voucherów na Whoppera w Burger Kingu. Także jeśli macie jakiś swój przepis sekretny na autorskiego burgera w stylu rockowym, proszę nie zwłocznie zajrzeć na naszą stronę antyradio.pl do zakładki konkursy i takim przepisem się podzielić. No myślę, że rockowy burger to taki, po którym człowiek zaczyna od razu rzęzić jak przesterowana gitara. Albo inne różne przyjemne rzeczy mu się dzieją. Antyradio.pl, zakładka konkursy. Działajcie, do wygrania 500 i 30 voucherów na Whoppera w Burger Kingu. Ho, ho.

0: death metalu w Antyradiu tuż przed godziną 13. A propos latania, a propos orzełków, w zeszły czwartek mężczyzna podczas lotu Nowy Jork, Gwatemala, próbował otworzyć drzwi awaryjne w trakcie lotu. Na szczęście jest to niemożliwe w trakcie lotu, ciśnienie na to nie pozwala. No ale gdy inny z pasażerów mimo wszystko chciał mu przeszkodzić w tym czynie, to tamten go pobił. No i tak to wygląda, proszę Państwa, podczas różnych lotów. No skończyło się na awaryjnym lądowaniu. Ciekawe, cóż chciał osiągnąć mężczyzna próbujący otworzyć drzwi. Tego artykuł nie podaje. Może chciał się przewietrzyć. Czasami w sprawie wietrzenia dochodzi do różnych konfliktów. 6:30 do 13:00 to Antyradio.
1: Cześć, tutaj Artur Rojek.
2: Hey, this is Amy Lee.
3: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Burger ostry jak gitarowy riff, czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
0: Po reklamie.
5: Skok w rok w Antyradiu. Program prowadzi Konrad Czubaj.

0: Tok w Rok w Antyradiu.
1: 9 minut po godzinie 13. Konrad Czubaj, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ostatniej już godzinie Skoku w Rok. Trochę mi przykro, bo jakoś mi się dobrze tutaj siedzi. No ale dobrze, proszę Państwa. Z taką nacieram teraz informacją. W kopalni Bursztynu, niedaleko Lubartowa, na Lubelszczyźnie, odkryto fragment żuchwy walenia sprzed około 38 milionów lat. To jest pierwsze potwierdzone znalezisko eoceńskiego walenia z terenu Polski i dowód, że już wtedy obok olbrzymich drapieżników istniały małe, szybkie gatunki trybem życia przypominające dzisiejsze delfiny. No ja mam pewien skręt w kierunku paleontologii, zostało mi z dzieciństwa, więc czasami Państwa raczę takimiż to ciekawostkami. Co prawda nie są to żuchwy, ale czasami w miastach znajduje się na przykład porzucone sztuczne szczęki. Zdarzają się takie znaleziska w biurach rzeczy znalezionych, aczkolwiek mają one niską doniosłość paleontologiczną, że tak powiem. Dobrze, ja mówiłem już Państwu o tym, że do zdobycia będą dzisiaj zaproszenia na Lady Punk. Mam podwójne zaproszenia na Lady Punk na jutro, Ergo Arena Gdańsk, a to jest 45-lecie zespołu, więc co? Niewki dmuchał, nagroda, wkrótce konkurs.

0: Słowic mieć czy być, proszę Państwa, można mieć bilety na Lady Punk i być na Lady Punk, a mówię konkretnie o 45-leciu Lady Punk, które to będą świętowane 24 maja, to już jutro na Ergo Arenie w Gdańsku. Mam podwójne zaproszenia na to wydarzenie. No ja byłem oczywiście już w ramach tej trasy 45-lecia Lady Punk. Panowie grają cały przekrój swojej twórczości i naprawdę zdarzają się perełki, których od dawien dawna można było, które dawno można było usłyszeć. A może tak, dobrze. Ja użyłem takiego sformułowania wcześniej, że to jest nie w kij dmuchał nagroda. I to mi przypomniało słowa: każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. I to jest pytanie konkursowe. Na jakiej płycie Lady Punk padły właśnie te słowa? Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. O jaką płytę Lady Punk chodzi? Proszę to napisać do mnie, konrad@antyradio.pl, a do wygrania jest podwójne zaproszenie na koncert Lady Punk jutro w Gdańsku.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here and this is Ante Radio and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
5: Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly,
6: słuchaj Anteradia w każdą niedzielę po 14:00
5: i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Anteradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu.
7: Jeśli szukasz porcji zmagazynowanej energii, znajdziesz ją w Antyradiu dzięki audycji Teraz Rock. W każdą niedzielę po 20:00 redaktor Wiesław Weiss udowadnia, że Teraz Rock dzieje się nie tylko na papierze, ale też w Antyradiu. Włącz i posłuchaj rockowych historii wyciągniętych prosto z magazynu. Rock, teraz i na zawsze. W Antyradiu.
4: Autopromocja. Nie hańbi.
8: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
19: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

Vias de Rock Up, Ante Radio. Ante Radio, najlepszy rock na świecie. Skok w rock w Ante Radio. Program prowadzi

0: Dzisiaj w konkursie Antybohater była mowa o osobach leworęcznych, Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte, czy także Tony Iommi, ale David Bowie również był osobą leworęczną. Starman przed momentem na antenie Antyradia, teraz rozwiązujemy konkurs. Pytałem Państwa, na jakiej płycie Lady Punk padały słowa: każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej.
1: Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej. Każdy kij ma dwa końce, więc się w duchu śmiej.
0: A ja kocham tę płytę i to brzmienie. Zresztą o dwóch takich, co ukradli księżyc. Nie wiem, czy wiecie, ale Jan Borysewicz w zasadzie tę płytę zrobił sam. On opowiadał, że koledzy wtedy pojechali na jakieś wakajki. On się zdenerwował, wziął gitarę basową, perkusję, klawisze. Wszystko robił sam, do tego jeszcze śpiewał, jak słyszycie. Lubię od czasu do czasu wracać do tej płyty. Jeśli chodzi o poprawne odpowiedzi, to te podesłali między innymi, ale byli pierwsi, Ania N oraz Waldek M. To oni wybiorą się na koncert Lady Punk na 45-lecie Lady Punk w Gdańsku. Coś mi się wydaje, że o dwóch takich, co ukradli księżyc, to też coś będzie. No na pewno marchewkowe pole. Ale może nawet coś jeszcze. Ja się załapałem na rysunkową postać i to było cudowne. A teraz utwór do tłuczenia schabowego przy sobocie, Fall Out Boy, Beat It na antenie Antyradia.

0: Tak, Angole i Amerykańcy mówią, że jestem połową człowieka, tym, którym byłem kiedyś. Natomiast u nas się mówi, że jestem cieniem samego siebie, więc oni tak dzielą na pół, a my zwracamy uwagę na cień. No dobrze, to tyle na temat różnych frazeologizmów. Konrad Czubaj, pięknie dzięki za dzisiejsze spotkanie. Jak zawsze to była dla mnie ogromna przyjemność, ale oczywiście pojawię się tutaj jutro po godzinie 10, dzierżąc w dłoni ostatnie karnety na Mystic Festival. Także proszę być również ze mną.
1: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
2: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
3: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Anti-Radio, the best rock station in Poland.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Sobotnie popołudnie to idealny czas, żeby usłyszeć wszystkie struny rocka w Antyradiu. W każdą sobotę po 14:00 Bartek Synowiec poruszy w tobie czułą strunę i odpowiednio nastroi na weekend. Nieważne, co właśnie robisz, zrób to w rockowym klimacie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. I gra gitara. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
7: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
8: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
12: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
14: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

To nowy Muse w Antyradiu. Kawałek nazywa się Cryogen. Zapowiedź nadchodzącego albumu The Wow Signal, tak się będzie nazywał. On ma się ukazać 26 czerwca, czyli za trochę ponad miesiąc, bo dziś sobota, 23 maja. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Bartek Synowiec, zapraszam do 18.

Made in Event Radio, czyli można powiedzieć królowie metalu. Jak wiecie, trwa właśnie tydzień z Mystic Festival na naszej antenie, czyli tydzień z największym polskim festiwalem metalowym, który na początku czerwca odbędzie się ponownie w Gdańsku. Iron Maiden tam akurat nie będzie, ale będą m.in. Megadeth, Mastodon czy Black Label Society, więc wcale nieźle. Dzisiaj będę miał karnety na Mystic Festival do oddania. Zostańcie z Antyradiem.

0: Hi, this is Jack White.
1: Hello, this is Mo Mufley.
2: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Anti Radio. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier Twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Czas na podróże małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
19: Po reklamie.
20: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Bon Jovi.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Amty Radio. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

oddział zamknięty i ten wasz świat. W sumie dobry kawałek do poskakania, może nawet do rzucenia się w tłum, czyli jak to mówią Amerykanie, do crowdsurfingu. Kilka dni temu został pobity rekord Guinnessa w crowdsurfingu, bo wzięła w nim udział 99-letnia kobieta, stając się oficjalnie najstarszą osobą uprawiającą crowdsurfing. Do zdarzenia doszło w Stanach na festiwalu Rock the Country na koncercie Brantleya Gilberta, czyli takiego faceta, co miesza country z rockiem i metalem. No i faktycznie jest filmik w internecie, jak 99-letnia pani jest unoszona na rękach przez tłum. Podejrzewam, że nie tylko o rekord Guinnessa chodziło, ale też o fame, bo okazuje się, że pani jest tiktokerką, która występuje pod pseudonimem Gangsta Granny. To, co zrobiło, może nie było gangsterskie, ale i tak szacun za dokonanie. Poszukajcie sobie w internecie Gangsta Granny Crowdsurfing. Ostrzegam tylko, że nie odzobaczycie tego.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.

Czekamy, czekamy. Nowy album The Rolling Stones w drodze, czyli płyta zatytułowana Foreign Tongues. Patrząc na to, ile Stonesi mają energii, może w przyszłości pobiją rekord 99-letniej pani, o której opowiadałem kilkanaście minut temu, rekord w crowdsurfingu. Tak gramy w sobotnie popołudnie we wszystkich strunach rocka w Antyradiu. Bartek Synowiec, kłaniam się.

Czas na konkurs w Antyradiu, a do zdobycia w nim będzie główna atrakcja tego tygodnia, czyli podwójny karnet na Mystic Festival, który od 3 do 6 czerwca odbędzie się po raz ostatni na klimatycznym terenie gdańskiej stoczni. W tym roku headlinerami są Megadeth, Black Label Society, Down, Mastodon, Behemoth, Anthrax, no a do tego jeszcze mnóstwo innych kapel prezentujących każdą odmianę metalu. Żeby zdobyć podwójny karnet na Mystic Festival, należy najlepiej ze wszystkich w oczach prowadzącego wykonać zadanie konkursowe. A to zadanie brzmi: wymyśl nazwę dla nowego gatunku metalu i napisz, jakby on brzmiał. Liczę na waszą kreatywność. Może na przykład disco polo metal? Tego chyba jeszcze nie grali? Mój mail to bartek@antyradio.pl. Podwójny karnet na Mystic Festival czeka na nowego właściciela.

0: promocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy?
10: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Def Leppard z kultowej płyty Hysteria w Antyradiu to już prawie 40 lat od premiery tego albumu, który ukazał się w 1987 roku, no i stał się wielkim sukcesem. A propos sukcesów, to za jakieś 2 godziny ostatnia kolejka polskiej ekstraklasy. Oprócz tego, że Lech Poznań obronił tytuł mistrzowski, dalej jest sporo niewiadomych w naszej rodzimej lidze. Z tego względu, że tabela jest mocno spłaszczona. Przypominam, że od następnego sezonu po raz pierwszy w historii aż 2 polskie drużyny będą miały prawo zagrać w eliminacjach do Ligi Mistrzów. To na pewno będzie Lech jako mistrz. No i teraz pytanie, kto drugi, bo szanse mają Górnik Zabrze, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Także ciekawie zapowiada się walka o utrzymanie, bo spadkiem zagrożone są obecnie aż 4 drużyny. Tak sobie myślę, że to może być kolejka cudów. Będziemy obserwować, co też tam się wyprawia na stadionach od 17.30.

0: and right now you're listening to Anti Radio.
1: Gwiazdy rocka w Anti Radio. Anti Radio. Najlepszy rock na świecie. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
3: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
10: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Burger, ostry jak gitarowy riff?
0: czy słodki jak refren rockowej ballady. Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Gramy najlepszy rock. The Doors. Within Temptation. Metallica. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
2: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

To jest Nowy Europe w Antyradiu. Kawałek nazywa się One on One. Panowie przerwali, wydając go 9 lat milczenia w kwestii wydawania nowych piosenek. No i zapowiadają nową płytę. Numer 12 w ich dyskografii będzie się nazywać Come This Madness. Tak sobie myślę, że to jest świetna nazwa, którą chętnie wykorzystałbym do promocji audycji, której właśnie słuchacie. Bartek Synowiec, Wszystkie Struny Rocka, Come This Madness.

tak wspięliśmy się na najwyższy szczyt świata, Everest i grupa Hailstorm w Antyradiu. A kto chce wspiąć się w górę mapy i pojechać do Gdańska na Mystic Festival? Przypominam, że jest do wygrania dzisiaj podwójny karnet na najbliższą edycję tego festiwalu. Ona odbędzie się od 3 do 6 czerwca, po raz ostatni na terenie gdańskiej stoczni. Jestem ciekaw, gdzie wyląduje w przyszłym roku. No ale tę gdańską stocznię będzie bardzo ciężko pobić, bo ten teren jest naprawdę super. Zadanie konkursowe polega na wymyśleniu nazwy nowego gatunku metalu i opisaniu brzmienia tego nowego gatunku. Mój mail to bartek@antyradio.pl. Marek na przykład napisał propozycję bizmut, różowy metal. I ta propozycja bardzo mi się podoba. Marek najwyraźniej uważał na lekcjach chemii, bo faktycznie bizmut to różowy metal. Brakuje tylko opisu brzmienia tego gatunku. Więc Marek, jak słuchasz, to dopisz go na bartek@antyradio.pl. Konkurs rozwiążemy około 18. Do tej pory można cały czas się zgłaszać.

0: is Mike from Royal Blood.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs, and you're listening to Anti Radio.
4: Gwiazdy Rocka w Anti Radio.
5: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie gdańskiej stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
7: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
13: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
12: Cały rok, od zawsze.
13: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
16: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
17: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
16: O, pyszna zapiekanka.
17: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
16: To rozumiem.
17: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: Kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: Gwiazdy Rocka w Antyradiu.

Radiohead. Budka suflera. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

to jak zimna małpka w ciepły dzień, no nie? Dlatego zaserwowaliśmy wam Arctic Monkeys w Antyradiu. Nie ma za co. A w kolejce czekają kolejne małpy, tylko że innego gatunku. Mam na myśli Guano Apes. No i są jeszcze dorsi, którzy powoli już wkraczają na

0: Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl. Skoda.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny rocka w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Muszę przyznać, że jak pierwszy raz usłyszałem kawałek In A Life w wykonaniu YouTube, to stwierdziłem, meh, takie sobie. Ale teraz po paru tygodniach osłuchania się z tym numerem zdarza mi się go nawet nudzić go sobie w ciągu dnia. Tak to bywa, że pierwsze wrażenie niekoniecznie może być odwzorowujące rzeczywistość. Dzisiaj sobota, 23 maja, wszystkie struny rocka w Antyradiu, gramy dalej.

Ostatnia przypominajka o karnetach na Bystik Festival. Mam dwa karnety do oddania. Te karnety trafią do jednej osoby, więc zwycięzca będzie mógł zabrać kogoś ze sobą, jechać na 4 dni metalowego szaleństwa do Gdańska na początku czerwca. Na Mystiku można spotkać niemal każdą możliwą odmianę metalu. A dzisiejsze zadanie konkursowe polega na wymyśleniu nazwy nowego gatunku metalu i opisaniu, jakby on brzmiał. Alicja na przykład wymyśliła coś takiego. Chronometal, gatunek opierający się na koncepcji manipulacji czasem fizyki kwantowej i paradoksów czasowych, czym mnie mocno skonfundowała. Na szczęście dopisała potem, czyli coś jak połączenie Tula z Meszuga. Fajny pomysł, aczkolwiek wydaje mi się, że już coś takiego dałoby się znaleźć w jakichś dżentowych klimatach. Bartek@antyradio.pl. Czekam na wasze kolejne pomysły. W końcu boję.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: Tony from Papa Roach.
1: Witam wszystkich serdecznie, tu Muniek.
2: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
3: Gwiazdy rocka w Antiradio. Autopromocja. Nie hańbi. Ryk gitar, huk perkusji, morze czerni pod sceną. Trwa tydzień z Mystic Festival w Antyradiu. Słuchaj Antyradia i zgarnij karnety na największe metalowe święto w Polsce. Ostatni raz przeżyj Mystic Festival na terenie Gdańskiej Stoczni. Megadeth, Mastodon, Behemoth, Black Label Society i wielu innych. Czterodniowe karnety do wygrania tylko w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
11: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
10: Sprawdź to sam, check it out.
11: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
18: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
19: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
18: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
19: Super. Kiedy płyniemy?
20: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
0: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie.
22: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Thin Lizzy.

Las de Rock Up, am de radio. Am de radio. Najlepszy rok na świecie. Wszystkie struny Rock Up w Am de radio. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Halloween w Antyradiu, mimo tego, że mamy dopiero maj, a nie październik. Takie rzeczy tylko u nas. Powoli dobijamy do końca dzisiejszych wszystkich strun, za które bardzo dziękuję, Bartek Synowiec. Życzę udanego weekendu. No i biorę się za maile odnośnie karnetów na Mystic Festival, których przyszła cała masa. Za chwilę do kogoś z was polecą te karnety i widzimy się w Gdańsku na początku czerwca, bo ekipa Antyradia ze mną w składzie też tam się wybiera. Do usłyszenia.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą,
3: och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: O, masz wiadomość.
5: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
6: Super, tylko co im damy w prezencie?
5: Nie mam pojęcia. Kopertę?
6: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
5: Brzmi trochę filmowo.
6: Spokojnie. Sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent i inwestycja w jednym.
5: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
6: W Tawex. W jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
7: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
15: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
16: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Minęła 18. Dzień dobry, Paweł Chowaniec. Miło znowu się usłyszeć. Meta za nami i działo się w Chorzowie dużo. A przed nami w dalszym ciągu największe, najlepsze koncerty w Polsce z patronatem Antyradia. O Mystiku sobie troszkę porozmawiamy, o Deep Purple również. Zapraszam do godziny 20, a oni będą 16 czerwca w Krakowie. Kto, pytacie? The Offspring. Jedziemy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Prawie połowa Polaków chce jechać na wakacje wiosną lub wczesnym latem. Takie jakieś dochodzą badania i wnioski. Z badania Polaków portfel Własny sezon na wydatki. Jaki cudny tytuł. A państwo gdzieś w podróży? Wszystkiego najlepszego. Proszę spokojnie zdążyć do celu, bezpiecznie i spokojnie. O, a propos tego badania, powód tych wyjazdów na wakacje wiosną lub wczesnym latem, no jest najprostszy. Zazwyczaj chodzi o niższe ceny. Taniej wtedy się oddycha. O, teraz Prodigy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: This is Brian from AC/DC.
1: Hey, you guys, it's Beth Hart.
2: Hi, everybody, this is your metal god, Rob Halford from Judas Priest, and you're listening to the one and only Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Anti-Radio. Mamy dla was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Anti-Radia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Anti-Radio. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
12: Ach, to niska cena.
13: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
17: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
18: Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja. Letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Anti-Radio.
19: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
20: Wow, zrobiłam dyszkę.
21: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
22: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
23: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
24: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
25: Dynamika, która
0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Jugoton. Florence and the Machine.

Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: System of a Down rozpoczęli koncertowy rok 2026 występem na festiwalu w Las Vegas, więc zaczęli już tę trasę. No, ten występ był pierwszym zaplanowanej na ten rok serii koncertów, która obejmie oczywiście także Europę. A wśród najważniejszych przystanków znalazła się Polska. Zespół dla przypomnienia zagra dwukrotnie na PGE Narodowym w Warszawie 18 i 19 lipca. Tak dla przypomnienia z patronatem Antyradia, więc dla Państwa pewno coś znajdzie się. Teraz CCR znajduje się Have You Ever Seen The Rain? Gramy.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Arrogant Boy i Deep Purple, jedna z naszych nowości. Pierwszy singiel z nadchodzącej płyty Legend Rocka. Album Splat ukaże się 3 lipca. Ostatnio nas odwiedzili, mówili o tym, a koncertowo będą

0: 8 października w Łodzi. Państwo odwiedzają dzięki nam najpiękniejsze koncerty w Polsce. Jeszcze Metallica w sercu wielu osobom brzmi, a już pora szykować się na Gansów. Dwa koncerty 4 i 6 czerwca w Pre-Zero Arenie w Gliwicach, Impact w Krakowie i Mystyk w Gdańsku. Ale o tym opowiem po godzinie 19.
1: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Lubelskie.
1: Cześć, tu Grabasze. Piżama Porno. Słuchajcie Antyradia.
2: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Promocja Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: O, masz wiadomość.
4: Tak, Ola i Maciek chcą nas zaprosić na ślub.
3: Super, tylko co im damy w prezencie?
4: Nie mam pojęcia. Kopertę?
3: Taka okazja zasługuje na coś więcej niż zwykła koperta. Może sztabka złota?
4: Brzmi trochę filmowo.
3: Spokojnie, sztabkę złota można kupić już za niecałe 200 zł. A to prezent, inwestycja w jednym.
4: Przekonałaś mnie. Tylko gdzie...
3: W Tawex, w jednym z ich salonów lub na tawex.pl.
5: Tawex dla ciebie i twoich bliskich.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na łopery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
5: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na weekend w Antyradiu. Program prowadzi Paweł Chowaniec.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Social Distortion powrócił po 15 latach przerwy z nowym albumem, a The Way Things Were to ostatni singiel promujący właśnie to wydawnictwo. Płyta zatytułowana Born to Kill premierę miała 8 maja. Nie zatrzymujemy się, ruszamy dalej, bo przed nami fantastyczne koncerty w czerwcu. Za chwilę więcej informacji, teraz papryczki. Chowany zapraszam do 20.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: To już za nami Organek i Mississippi w ogniu, a przed nami Mystic Festival, największy polski festiwal metalowy. Przypominam, od 3 do 6 czerwca. No i po raz ostatni odbędzie się na terenie Stoczni Gdańskiej i my tam będziemy. A w tym roku zagrają m.in. Megadeth, Black Label Society czy Mastodon. Więcej informacji oczywiście na stronie festiwalu i na antyradio.pl. Sporo karnetów jeszcze jest do wygrania dla Państwa, bo jeszcze przed nami jutro dzień jest. A poza karnetami mamy także zestawy festiwalowego merchu, jak koszulki, torby, kostki gitarowe czy płyty. Tak właśnie jest. Blues Brothers jest, no to gramy. Everybody needs somebody to love.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: everybody. This is Dave Grohl from the Foo Fighters.
1: Hey, what's up, everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
2: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy Rocka w Antiradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Jeśli zawsze marzyłeś o tym, żeby przejechać się DeLoreanem jak Marty McFly, słuchaj Antyradia w każdą niedzielę po 14:00 i zalicz prawdziwy powrót do przeszłości. Klasyczna lista przebojów w Antyradiu, czyli najlepsze pozycje klasyczne wszechczasów, które prezentuje Bartek Synowiec. Sprawdź minimum 20-letnie gorące single, które czekają w twojej okolicy. W każdą niedzielę po południu w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Po reklamie.
0: Antyradio.

0: najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Hey Joe i Jimi Hendrix, a z tyłu głowy rynek we Wrocławiu. Oj, było pięknie na tym gitarowym biciu rekordu Guinnessa. Jeszcze trochę o Gdańsku, bo tam także będzie pięknie, o Mystyku, bo to ostatni na terenie Stoczni ten festiwal. Organizatorzy wystosowali komunikat, cytuję: większość z Was spodziewała się tej wiadomości, dziś możemy ją potwierdzić, w tym roku po raz ostatni zapraszamy Was na Mystyk Festiwal do Stoczni. Dobrze nam służyła, ale chcemy rosnąć i rozwijać formułę festiwalu, zatem czas wypłynąć na szerokie wody. Zostajemy w Gdańsku, ale od 2027 roku festiwal odbywał się będzie w nowym miejscu. Szykujemy dla Was nowe otwarcie z wielkim hukiem i tego się trzymajmy. Teraz Linkin Park.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.
1: Za chwilę godzina 20, serca metalicznie powoli puszczają. Dostaję sygnały od państwa, że ten koncert w Chorzowie był niesamowity. To był sztos, a kolejne koncerty czekają. Proszę z nami być. Po 20 będzie z państwem Jurek Owsiak i audycja zaraz będzie ciemna. Dobrego weekendu, Paweł Chowaniec. Do usłyszenia. Jeszcze niech strzelą pioruny na koniec.
0: Najlepszy rok na weekend w Antyradiu.

0: Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
1: Cześć, z tej strony The Rock Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
6: Zaraz będzie ciemno. Ekstra w Antyradiu. Program prowadzi

I witam bardzo gorąco na Burning Spear, moi drodzy, 2025 rok. Co za pięknie bujająca muzyka. Kto w trawie robi, czyli ją podlewa, ten wie, że taka muzyka po prostu ma cudowny wpływ na to, aby uspokoić się po całym dniu. A dzisiejszy dzień bardzo, bardzo, bardzo rozbiegany u nas. I to jeszcze jak i my, zgodnie z tym, że powiedziałem, rozbiegany. Także dzisiaj zapowiadamy, że za moment, jeszcze nie w tej chwili, ruszą zapisy na nasz bieg po liście z cukrzycą. 3250 gorących, pięknych, zaprojektowanych specjalnie na ten rok pakietów będzie czekało na was, na to, aby się po prostu zrelaksować, także u nas na najpiękniejszym festiwalu świata, kiedy najpierw was rozgrzejemy, później pobiegniecie w naszym już tradycyjnym biegu. Właśnie, czy to jest tradycja? O to was zapytaliśmy, czy taka tradycja to jest właśnie coś, co buduje rzeczywistość festiwalową, jakby rozróżnia ten festiwal spośród ogromnej ilości wielu innych festiwali, także wspaniałych, pięknych i grających cudowną muzykę. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali, ale oczywiście zaczynam naszą zagadką, moi drodzy. Kto i kiedy tak zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Myślę, że nie będzie sprawiała wam kłopotu. zbc@antyradio.pl. To tam kierujcie wszystkie odpowiedzi, a my później wylosujemy zagadkę prawidłową damską i zagadkę prawidłową męską. Kto i kiedy tak pięknie zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Lecimy.

Kto i kiedy zagrał na najpiękniejszym festiwalu świata? Bardzo krótki numer, ale to taki jest reprezentatywny dla kapeli, o której dzisiaj mówimy i która jest celem naszej zagadki. Do najpiękniejszego festiwalu świata pozostało 73 dni, 31 dzień lipca oraz 1 dzień sierpnia. My przy okazji zawsze mówimy, że rozpędzamy się festiwalowo i zaczynam was rozpędzać już od lipcowych festiwali. Rok na Bagnie, 3-4 lipca. Jarocin Festiwal, 16-19 dzień lipca. Osurda Regia Festiwal, 23-26 dzień lipca. Poland Rock Festiwal, 30 lipca, 31 dzień sierpnia. Off Festiwal Katowice, 7-9 dzień sierpnia. Cieszanów Rock Festiwal, 13-15 dzień sierpnia. Jestem ciekaw, czy ktoś jeszcze medialnie podaje wszystkie terminy, no nie wszystkich festiwali, ale chociażby tych, których my podajemy. Chętnie o tym mówimy, bo uważamy, że powoli, istotnie, Polska festiwalami stać będzie. Moi drodzy, dzisiaj mówimy, czy te nasze działania, które wprowadziliśmy na najpiękniejszym festiwalu świata, nasze pochody, nasze marsze, nasze szaleństwa, mogą już stanowić o tradycji, czy chociażby kolejny nasz bieg, czwarty już Poland Rock bieg, policz się z cukrzycą, może także już być taką tradycją. Ja przypominam, rozpoczęcie biegu 30 lipca o godzinie 11:40 przed startem, solidna rozgrzewka przed dużą sceną. Cieszę się bardzo, że także moja córka już od 4 lat prowadzi także tę rozgrzewkę razem z wami. Dystans 3250 metrów. Jest to dystans pod sceny, zrobienie ogromnego kółka i z powrotem pasem startowym w te i nada i w te i nazad. Udział oczywiście jest darmowy i biec może każdy niezależnie od wieku, więc z nami widzimy to, że biegacie całymi rodzinami, co nas bardzo cieszy. Formalnie koniec zapisów do 10 lipca do godziny 11 lub wyczerpania pakietów startowych. Dystans należy pokonać siłą własnych mięśni, biegnąc, truchtając lub maszerując. Uczestnicy przed biegiem otrzymają pakiet startowy zawierający koszulkę przepiękną, specjalnie zaprojektowaną na ten właśnie bieg, numer startowy, worek, mus proteinowy. bieg.polandrockfestival.pl. I moi drodzy, za chwilę zaproszę was do wysłuchania numeru, który zawsze mi się kojarzy niezmiennie z takim początkiem niemalże naszego festiwalu, pięknymi momentami w żarach, kiedy scena półokrągła gościła was wszystkich, ogromna wielka łąka, która była zamieszkała przez was, od razu powiedziana i jakby nadała klimat naszego festiwalu, że jesteśmy razem, że widzimy się, że widzimy wasze namioty, że widzimy was wszystkich, że bawimy się dbając o to miejsce na kuli ziemskiej bardzo mocno, dbając o czystość, dbając o atmosferę i o to, abyśmy się tam czuli mega, mega bezpiecznie. Usłyszycie ten utwór z charakterystyczną przygrywką, z charakterystycznymi słowami. Te słowa są aktualne po dzień dzisiejszy. Nawet nie będę przedstawiał, kto będzie śpiewał, ale ma to niesamowity klimat. Koniec utworu, bam, bam, i w tym momencie ruszają nasze zapisy. Jeszcze nie startujcie. bieg.polandrockfestival.pl. Jak się skończy ten numer, wtedy wchodzicie na nasze strony i rejestrujecie swój udział w naszym biegu. Słyszycie już ten rytm? Teraz jeszcze mocniej. Tak to wyglądało na najpiękniejszym filmie polskim. Pokazywało zespół Buzu Skło, a także was wszystkich. Do końca słuchamy, a potem zapisujemy się na bieg.

0: Buzo Squad, 2002 rok, to także nasz film, czyli najgłośniejszy film polski. Moi drodzy, możecie ten film za zupełną darmochę i w bardzo dobrym, dobrej opcji obejrzeć ninateka.pl. Ninateka.pl to jest Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. Wróciliśmy do sprzed lat bardzo pięknej współpracy i tam będziemy się umawiali i będziemy was zapraszali na filmy, które także i tam można sobie wygooglać i po prostu obejrzeć je. A Filmoteka tutaj w tym przypadku Narodowa dba o to, aby i jakość, i wszystko co za tym idzie, jakby ten walor filmowy i ranga tego filmu była w jak najlepszym okazałym stylu wam przedstawiona, więc zapraszam, oglądajcie i patrzcie, wspominajcie te czasy. bieg.polendrockfestival.pl pisane razem. No to już teraz się to dzieje, za moment wam przekażemy, co w ogóle się dzieje, jak reagujecie na to, aby brać udział z nami w tym biegu. Siema Jurek, siemka Chodorze, co do tematu, to wystartowałem we wszystkich edycjach festiwalowego biegu, pisze Marek, policz się z cukrzycą, super atmosfera na tym wydarzeniu. Oj, tak ten bieg się pięknie wbił w tradycję naszego festiwalu. Już czekam z niecierpliwością na otwarcie zapisów na bieg. Pozdrawiam wszystkich z fan klubu, zaraz będzie się no, całą domową orkiestrę. A my jutro oczywiście domowa orkiestra na żywo, pierwsze wyniki waszych klasóweczek. Oj, co to była za klasówka, naprawdę nie ma przebacz, to było mnóstwo pytań najróżniejszych, nawet pan od WF-u dał pytania, które po prostu trzeba albo strzelać, bo wyniki meczu nie do powtórzenia, jakie drużyny grały ze sobą, ale autentyczne, tak?
1: Prawdziwe, ale też nie powtórzę tych drużyn. Absolutnie. W ogóle powiem ci wyniki też, ale wszystko autentyczne. Autentyczne. Takie było zadane pytanie.
0: Ale to możemy gdzieś posprawdzać, tutaj możemy, albo strzelać. W zeszłym roku pobiegłam z grupą przyjaciół z domowej orkiestry pierwszy raz i w tym roku z przyjemnością ponownie się zapiszę. Wspaniale się pokonywało wyznaczoną trasę, zwłaszcza przy kibicowaniu i przybijaniu piątek z innymi festiwalowiczami oraz pokojowym patrolem. Dziękuję za doping. Bieg policz się z cukrzycą, to zdecydowanie bardzo ważne. Przepiękna tradycja. Mam nadzieję, że będzie trwała do końca świata jeden dzień dłużej. Ściskawa dla Chodora i pozdrowienia dla fan klubu ZBC i ekipy domowej orkiestry. Ania ze Szczecina. Dobry wieczór, kochani. Witam was bardzo serdecznie ze słonecznego Krosna Odrzańskiego. Brawo, brawo, brawo. Szukamy, to będziemy szukali wszędzie słońca. Kto biegał na festiwalu? Choćby ja. I wyszły z tego takie cyrki, że musiałem pisać aż do ciebie, Jurasie, a Chodor świadkiem. Po prostu trafił mi się pakiet bez pomarańczowej koszulki i z tego tytułu patrolowiec uznał, że nie brałem udziału w biegu. Ta, jasne. A przecież tak pięknie się ukłonił do dekoracji. Pół roku później aplikacja zdecydowała, że nie zaliczy mi prawie półtorej godzinnego spacerku wokół rodzinnej Radoczy. Mieliła i oficjalny wynik to 0-0-0. Nieoficjalnym, załączonym obrazku. Ech, ja to mam szczęście do biegu, zwłaszcza, że rodzice mojej mamy byli diabetykami. Peace, love and music, kochani. Irek z Podwadowi, czyli Radoczy. Jeżeli będziesz miał ten pakiet, to zgłoś się po prostu do nas. Przypilnujemy koszuleczkę, nie damy ci chyba jej do ręki, ale będziemy sprawdzali, czy biegniesz. No taki pech nad pechem, myślę, że to się nie powtórzy kolejny raz, no przecież byłoby to wręcz kuriozalne. Co roku częścią ekipy bierzemy udział w biegu. Część z nas spaceruje, część biega. Rozmów z innymi uczestnikami nie ma końca. I ten doping podczas biegu tysiąca pomarańczowych ludków, coś niesamowitego. Super, Jurku, że wpadłeś na pomysł zrobienia tego biegu na Poland Rock. Kolejna dawka mega pozytywnej energii. Do zobaczenia na kolejnym biegu. Ekipa z wioski Muzeum Majonezu, czyli Jacenty, moi drodzy. I część z was na pewno będzie miała koszulki na sobie, kiedy stanie pod sceną i kiedy Malvolence, czyli zespół, który rozpocznie całe nasze, co ja mówię, 1 sierpnia, sobota. A to skąd się on tutaj wziął? On nie rozpocznie. No dobra, możecie do soboty przetrzymać koszulki. Zagra w sobotę 1 sierpnia o godzinie 18. Coś mi się mknęło majonezy. No dobra, Malvolence.

0: Oczywiście Malevolence, czyli kapela Sheffield, Anglicy zagrają w sobotę. W sobotę, oczywiście o godzinie 18 1 sierpnia. O innym kapeli myślałem, ale zapowiedziałem ich. Mocne granie, to będzie sobota, moi drodzy. Przypominam, bieg.polandrockfestival.pl. Z ostatniej chwili, ile mamy w tym momencie już pakietów rozdanych?
1: Jak przed chwilą ci podawałem, to było 1230, ale teraz jest 1637, przepraszam, aktualizacja 2015
0: 3250 pakietów mamy, w związku z tym jeszcze no po prostu łapcie to, co jest pięknego, to co nas wszystkich łączy w biegu, policz się z cukrzycą. Mam dwie wiadomości, jedną szpitalną, drugą festiwalową, napisała Ania, czyli modlarze wszystkich krajów, łączy się taki klasyczny rollercoaster w czerwcu, czeka mnie operacja kolana, ślizgawica zimowa trochę narozawiała, ale żeby nie było zbyt spokojnie, już dziś zapisuję się na bieg, policz się z cukrzycą, czuję ogromny entuzjazm. Na razie mogę co najwyżej przebierać nogami w miejscu i to ostrożnie, ale liczę, że rehabilitacja zrobi swoje, noga szybko wróci do formy, a wtedy wracam na trasę. Plan jest prosty. Operacja, rehabilitacja, cud, bieg, chwała i pierogi. Trzymajcie kciuki za kolano, widzimy się na mecie. Ściskam przeogromnie Ania z rodzinką modelarzy. My w ogóle trzymamy kciuki na twoim kolanie. To można zrobić.
1: 2216
0: w tym momencie. Ania, nie wiem, czy już załapałeś, czy jesteś zapisana, ale to także polega na truchcie. Polega na tym, żeby przespacerować się ten cały ogromną moc terenu. Fufu napisała, jesteś super. I czy to jest twoja klasówka? Jeden nasz i mistrz krzyżacki. Dobrze, Nina odwrócił z mokrej. Kartkówka. Jest kartkówka. Na przykład mieliśmy takie pytanie. Ile króli brało udział w bitwie pod Grunwaldem? Jeden, dwóch, ani jeden. I to dobrze było takie pytanie. Albo kto jest na banknocie 10-złotowym? Bolesław Prus, Mieszko I. Już nie pytam, kogo wymieniliśmy. To jest taka nasza zabawa. Ale oprócz tego dużo takich ważnych wiadomości.
1: 2382.
0: To lepiej zapomnę muzykę, ponieważ musimy też
1: 2503, przepraszam.
0: Dobrze, pan Stefan, niech pan Stefan to zatrzyma.
2: Ten zespół zagra na festiwalu Poland Rock.

Kobronocka zagra na małej scenie w piątek 31 lipca o godzinie 20.25 i kolejny artysta, który zagra na małej scenie w wyjątkowej porze, wyjątkowego dnia. Proszę bardzo.

przepięknie brzmiący Otis Redding w wykonaniu Pauliny Przybysz w swoim wyjątkowym, absolutnie wyjątkowym koncercie środowym. Paulina Przybysz w jazzowym graniu o godzinie 22:25 ma scena tylko z nazwy. I jeszcze jeden wykonawca dzisiaj jest zapowiedziany także na małą scenę. Poznajecie te dźwięki?

Waluś Kraksa Kryzys. Waluś Kraksa Kryzys, który zagra na Mały Sejm w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 23.20 i tym samym zamknie całą małą scenę tylko z nazwy, a więc dzisiejsze trzy nasze ogłoszenie. 22.25 Paulina Przybys jazzowo zagra we środę na Mały Sejm tylko z nazwy. Później po Paulinie będzie na scenie WW. Kobranocka o 20.25 w piątek, czasu 1 lipca. Po Kobranocy już wcześniej zapowiedziana Daria ze Śląska i to nie będzie jeszcze koniec koncertów tego dnia. I Waluś Kraksa Kryzys, który zagra na koniec sobotniego grania. Przed nim na przykład o 20.35, także o tym mówiliśmy, Ewelina Flinta, która poniosła opowieść i dziękujemy za wszystkie maile, które przysyłacie do nas, ciesząc się z każdego z wykonawców, a do każdego macie jeszcze jakąś indywidualną, przepiękną opowieść, na czym to polega. Z przykrością. Zamknęliśmy zapisy na bieg po liście z cukrzycą. W momencie, kiedy zamknęliśmy cały formularz, a trochę nam się on wymknął i tam jeszcze trochę osób się wpisało. Pakietów mamy 2350 i nie mamy ani jednego więcej. Tego się... Przepraszam. Czeski błąd. 3250, 2940 dorosłych, 358 młodzieży. Tyle zdołaliśmy wpisać i zapisać. To pokazuje, że jest tradycja, jest chęć, jest kolor, jest cudowny moment do biegania. Ale pamiętajcie także, że nie tylko to, co się przydarzyło tutaj Irkowi, że mimo, że miał koszulkę, ale jej nie miał, bo gdzieś nie znalazł jej w swoim pakiecie. Wy także możecie biec bez koszulek, jeżeli nie macie tej koszulki, a macie ochotę pobiegać razem z nami, to po prostu ten dystans pokonujecie. No, nie zawiesimy na waszej szyi medalu, no bo ten medal jest dopasowany do pakietu, ale także chodzi, że żebyśmy mogli w zdrowym ciele, zdrowy duch, to jest niezwykle ważne. Siema Jurasie, siema Chodorze, nigdy się brałem za bieganie na festiwalu, chyba nie, ponieważ kiedyś dostałem na biegu takiej zadyszki, że no koment, ale uważam, że to tradycja i wspieram. Pozdrawiam, Jakub z Krakowa. I dobra odpowiedź na zagadkę. Czekamy na zapisy, napisała Agnieszka z Huddersfield. Doczekać się nie możemy. Bieg po liście z cukrzycą na festiwalu to już jest nasza taka rodzinna tradycja. To naprawdę świetna inicjatywa i kawa dobrej roboty. Biegam razem z synkiem, całą ekipą przyjaciółmi i frajda. A frajda zaczyna się już na etapie ekstra rozgrzewki. Niektórzy już mają dość po samej rozgrzewce. Dzięki, Ola. Wiadomo, że dodatkowo też latamy w odlocie, więc takie wydarzenia mają do nas jeszcze większe znaczenie. Mega fajnie widzieć tylu pozytywnych ludzi, dobrą energię, atmosferą totalnie bez spiny. Dzięki za to, że od lat robicie rzeczy, które nas łączą, dają tyle radochy, mają sens. Oby było jak najwięcej takich eventów, a moje nasze medale zachwycają każdego, kto przekracza próg mojego małego mieszkania. Brawo, my ściskamy mocno, my także siebie ściskamy mocno. Odpowiedź na zagadkę, Tomek napisał dobrą. Krótko na temat, dla nas bieg po liście z cukrzycą jest swego rodzaju tradycją i bez niego nie ma Poland Roku. W tym roku też weźmiemy udział. Pozdrowienia z okolic Amsterdamu. Bieg na festiwalu jest świetną tradycją, z której po raz czwarty chcielibyśmy skorzystać, uczestnicząc w pięknej inicjatywie. Pozdrawiamy serdecznie Graszka i Dariusz z Radomska. I jeszcze, jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to tak, oczywiście, że są to wspaniałe tradycje. Dobra odpowiedź na zagadkę od Oli z Tychów. Od kiedy bieg po liście z cukrzycą pojawił się na festiwalu, to bierzemy z mężem w nim udział. Druga tradycją jest spotkanie się na rozdaniu świadectw. Super, że możemy się wtedy razem spotkać. Jutro będziecie mieli w domówce pierwsze oceny i nie wszystkie uda nam się sprawdzić pracę, ale chętnie oci teraz przed wami zaśpiewają i zagrają dla was w sobotę 1 sierpnia o godzinie 16.30 na dużej scenie.

0: Ale o tym wam mówiliśmy, że przygotowujemy, aby te początki każdego koncertu, no, były tak do buta. Jestem ciekaw, Lottery Winners, czyli pierwszy dzień w czwartek o godzinie 15.10, piątek 31 lipca, bum bum, orkiestrii, oni dali do wiwatu, także na małej scenie tylko z nazwy, a sobota orkiestra dorosłych dzieci, a po nich Helenie Oczy. Myślę, że na orkiestrę dorosłych dzieci do prostu zjawimy się, żeby popląsać i to jeszcze jak i pośpiewać, a później Helenie Oczy po prostu przeniosą nas do nieba pełnego kurzu. Nie ma inaczej, to już widzę, co tam się będzie działo. Wspaniała, wspaniała muzyka i to ta muza, która się rodzi właśnie na małej scenie, tylko z nazwy. Tam niesamowity tigiel się wytworzył i taki kogiel-mogiel najróżniejszych zabaw waszych w wykonaniu razem z kapelą. To się potem przenosi na dużą scenę i chyba na tym to wszystko polega, żeby jak najszybciej to wszystko brać, porywać i także mieć w tym wszystkim taki udział, że chodźcie chłopaki i dziewczyny, jak dobrze graliście, to gracie teraz na dużej scenie. Już coraz bliżej, jedną nogą już jestem w głowie na terenie festiwalu. Bieg Policzcie z Cuszycą, świetna inicjatywa, która łączy mnóstwo festiwalowiczów. Nie trzeba mieć super formy, bo to nie maraton, więc świetnie nawet taki mało wysportowany człowiek jak ja może spróbować w nim swoich sił i nie muszę się wstydzić, nawet jak będę na końcu stawki. Nie o to przecież chodzi, a rozwiązanie zagadki i bardzo dobrze, ale zespół nie grał kilka razy na festiwalu, zagrał tylko raz. Pozdrawiam Ada ze Wschowy. To jest taki bieg, że słuchajcie, będąc nawet na końcu, już nikt nie wie, kto jest pierwszy, kto jest ostatni.
1: Jurek, może ja robi się w tym biegu, co?
0: Nie, nie, pilnujesz. To musisz wjeść w drugą stronę, żeby właśnie zobaczyć,
1: dobra,
0: co się dzieje.
1: A ty biegnij razem
0: w drugą stronę.
1: Pobiegniesz.
0: No oczywiście,
1: dobrze.
0: W drugą stronę biegniemy, w ten sposób będziemy mogli wszystkich zobaczyć. I kiedyś się witałem z wieloma osobami, wyciągnąłem rękę.
1: Pamiętam.
0: No ręka po prostu, ale jest taka szczęśliwa, bolała, ale chyba na tym to wszystko polegało także. Luke, oczywiście, Luke, który zagra w swoim trycie 30 lipca o godzinie 18.10. Już czekam na to i obiecałem, lub nic się nie denerwuj. Ekrany są tak mocne, tak wyraziste, że wszystko, co się na tych ekranach będzie działo, także będzie udziałem w twoim koncercie wizualnym.

Luke, moi drodzy, który wystąpi pierwszego dnia, 18.10 przed Lukiem, Lottery Winners, który rozpocznie nasze granie i nasz cały festiwal. 16.40 Wended, o 19.40 po Luku Orbit Culture, 21.00 Dropkick Murphys, 22.30 Godsmack, a o godzinie 00.00 Myslowic, a więc dzień pełen niesamowitych dźwięków. To czwartkowy dzień, pierwszy dzień naszego najpiękniejszego festiwalu świata. Jurku, już po usterce udało mi się zapisać. Jupi! Kasia z Wrocławia. Widziałem, że tym utworem będzie Buzo Skło. Uwielbiam i kojarzy mi się od lat z festiwalem. Mam go nawet jako budzik w telefonie. Bardzo się cieszę, że do festiwalu jest coraz bliżej i to daje sił, nadzieję na lepsze jutro. Ja akurat nie biorę udziału w biegu, preferuję inne aktywności, ale myślę, że jak najbardziej można go nazwać tradycją. Poza tym każdy może mieć swoje festiwalowe tradycje i to jest najlepsze w tym wszystkim, że w takiej dużej społeczności można się odnaleźć. Ściskam, do zobaczenia w domu. Basia, zazdroszczę ludziom, którzy biegają, bo ja jakoś nigdy się tego nie robiłam. Ale takie wspólne akcje, takie bieganie są naprawdę fajne. Jeśli mają pozytywne przesłanie, to tym bardziej kibicuję. I pomimo tego, że sama tego nie robię, to za wszystkich trzymam mocno kciuki. Obiecuję sobie, że kiedyś wyjdę wreszcie z domu i tak jak Forrest Gump pobiegnę przed siebie. Może kiedyś się to uda. Buzo Skło, cóż za cudowne wspomnienia. Ściskam mocno wszystkich, którzy na żywo doświadczyli tych dźwięków. Pozdrawiam, do zobaczenia we Wrocławku. Żaba Częstochowy, 29-30 dzień maja w Wrocławiu, czyli nasze eliminacje. Będzie się działo dużo, bo jeszcze o nich będziemy mówili. Hejka, jeśli bieg na Poland Rock, to tylko po to, aby gdzieś zdążyć. Ale oczywiście to piękne tradycje i dobra odpowiedź na zagadkiem od Joli. A przed wami, moi drodzy, słyszycie już dziwna wiosna, która zagra także na dużej scenie w piątek, 31 lipca o godzinie 16.30, tuż po Bum Bum Orkestar, więc będzie się działo, a później Spider God, czyli także podtrzymanie tych wszystkich niesamowitych emocji. I jeszcze Dżem i Albarozzi. Jeszcze ktoś, ale to dopiero później wam powiemy, kto. Dżem? Nie, absolutnie. Dziwna wiosna.

0: promocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Amtyradiu. Mamy dla Was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Amtyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Amtyradio. Najlepszy rock na świecie. Sportowców zazwyczaj charakteryzuje odwaga. On niczego się nie boi, ale paradoksalnie jest niedzielnym sportowcem. Do usłyszenia w każdą niedzielę po 18:00. Sportowe podsumowanie tygodnia, relacje i zapowiedzi. Przy rokowym secie serwuje Piotr Frank Marciniak. Niedzielny sportowiec w Amtyradiu. Audycja prosto w punkt. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Winiar Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja. Letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Amtyradio.
2: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
3: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Hamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży. Na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Burger ostry jak gitarowy riff? Czy słodki jak refren rockowej ballady? Stwórz własnego rockowego klasyka w Dzień Burgera w Antyradiu. Wbij na antyradio.pl i wymyśl przepis na rockowego burgera Antyradia. Wygraj 500 zł i 30 voucherów na Whoppery w Burger King. Celebruj przez miesiąc. Dzień Burgera w Antyradiu. Smak w rockowym stylu. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Burger King, oferujący kultowe burgery Whopper.
9: Po reklamie.
0: Zaraz będzie ciemno ekstra w Antyradiu. Program prowadzi Jurek Owsiak.

A w kolejnej godzinie przywitała was Dropkick Murphys, którzy zagrają w czwartek 30 lipca, godzina 21:00. Odkładaliśmy ten występ, już mieli wystąpić, ale nie dojechali. W tym roku będą na pewno, sami są ciekawi, jak go odbiorą nasz festiwal pierwszego dnia, to dopiero będą emocje, tam się będzie działo, ale myślę, że ta muza jest taką muzą naszą festiwalową. Wiemy, jak się zachować i jak zaskoczyć ludzi, którzy przyjechali do nas z Bostonu. No ciao! Tu córka, co prowadzi rozgrzeweczkiem. Dziś wyjątkowo nie w pracy, o tej porze w drodze na Giro d'Italia, więc słuchamy w aucie Antyradyjka. Pozdrawiamy całą ekipę i zapraszamy do biegania. Szerokości wam życzę. Rodzinie Ola i Hubert są fanami Giro d'Italia, ale w ogóle wszystkich takich właśnie rowerowych, wielkich, wspaniałych wyścigów, Tour de Pologne, który także jakby jest rangowo bardzo dobrym Tour de Pologne. O Boże, tak bym powiedział, wyścigiem. Świetnie zorganizowano, ale Giro d'Italia, to są tradycje, to jest w ogóle cały schemat, w których się słuchuje, jak mi opowiada o tym, gdzie trzeba jechać, gdzie trzeba zarezerwować miejsce, gdzie można stanąć, gdzie trzeba szybko pędzić, aby zaliczyć kolejną miejscówkę. To także jest włoska tradycja, jak Tour de France, i to taka, no, od lat bardzo ważna w takiej kulturze sportu. Ola i ekipa, czy ekipa razem z Olą będzie was rozgrzewała przed biegiem, policzyć się z cukrzycą. 15 minut wystarczyło, aby 3250 pakietów rozeszło się. Cieszymy się, że jest taki duch was. To także oznacza, że jesteście gotowi na przyjazd do nas, na najpiękniejszy festiwal świata. Przypominamy, są miejsca jeszcze parkingowe u nas, na terenie naszego festiwalowego bytu, ale także, już nie wiem, czy już, ale na pewno ruszą wszystkie te kempingi, pola namiotowe, które są obok nas, organizowane przez lokalnych mieszkańców w porozumieniu z nami. W tym roku już to zupełnie inaczej będzie wyglądało. Cieszymy się, że znaleźliśmy wspólny jakby język, co jest bezpieczne, jak te miejsca powinny być zorganizowane, aby były jak najlepiej także dla was komfortowym takim czasem spędzonym na tych kempingach, z taką podstawowym zapleczem, które tam powinno być, tak aby się wszyscy także czuli bezpiecznie. Wchodźcie na nasze strony, tam dużo wiadomości na temat chociażby tak zwanych średnich depozytów. Małe rozeszły się błyskawicznie, duże także, ale te średnie jakoś, nie wiem, są jeszcze, a one służą do tego, aby chociażby zostawić na czas całego festiwalu i przez cały festiwal coś, co jest dla was ważne. Nerka z dokumentami, jeżeli chcecie taką nosić przy sobie, ale przede wszystkim telefony, bo wszystkie mają końcówki USB, więc można tam po prostu się podładować. Na bieg zapisane tradycje są różne, między innymi bieg policzy z cukrzycą, potem bieg odlot, ale są słoneczniki pod stronami na każdym polem roku, to tradycja obowiązkowa, bez grzybka da się wytrzymać, ale bez słoneczników już nie. Słoneczniki są już podlewane, już jest pięknie zaorane, już to ten szlak ziemny już jest wytyczony i będziemy was prosili, wytrzymajmy z nimi do samego końca. Bieg policzy z cukrzycą to wspaniała tradycja na festiwalu. Czekam na nią z niecierpliwością każdego roku. Wspaniała okazja, żeby dużą grupą pójść na spacer, bo my zaliczamy się do grupy truchtającej. Widok z otu ptaka robi ogromne wrażenie. Nie zapomnę pierwszej edycji biegu Poland Rock, jak Jurku wyszedłeś naprzeciw, przybić piątkiem tym na szarym końcu, drepczącym do mety. My byliśmy tym na szarym końcu i było nam bardzo miło spotkać siebie na pasie. Ściska mocno Karolina z Irlandii Północnej. To jest właśnie ta ręka, która mnie zabrała. Słyszycie już te dźwięki? Posłuchajcie przez chwilę. Ewelina Finta z pamiętnego koncertu z 2002 roku z wielką orkiestrą, która zagrała, i to jeszcze jak. A na małej scenie, tylko z nazwy, będzie 1 sierpnia o godzinie 20:35. Ewelina Finta, Nadzieja.

Ewelina Filtra 20.35, sobota 1 sierpnia, po niej jeszcze ktoś, a później 23.20 zakończy małą scenę, tylko znamy nazwy ogłoszone dzisiaj Waluś Kraksa Kryzys. A jak się ładnie ogląda na Facebooku wasze radości, czyli wasze zdjęcie z poprzedniego biegu i jestem zapisany. Ja w biegu Policzeniem Cukrzycą biegałem już 2 lata rzędu, a w odlocie 3. Dla mnie to już się stała tradycja, tak samo jak rozdanie świadectw, mimo że jednego roku się spóźniłem na rozdanie, bo pomagałem koleżance rozkładać namiot i popatrzyłem na zegarek, to już było po drodze, tylko spotkałem ludzi wracających z rozdania, ale na piwko z nimi wyskoczyłem. Mam zamiar biegać co roku, a puzzlami sprzed 2 lat do tej pory wszystkim się chwalę i wszystkim strasznie się podobają. Dobra odpowiedź na zagadkę. My już zapisani z całą rodzinką w tym roku, pewnie bardziej spacerowo, z małą hop w wózku. Wysyłam uściski ze spaceru, czyli Maciej Nycz. Będą biegali rodzinnie. Ex Inflibro. Poszło, udało się troszkę na potwierdzenie w wiadomościach e-mailowych. Traumaturgia jak na zapisanie się na biegu Wings for Life. Pewnie ten też moment i będzie ogłoszenie, że się skoczyło. Dzięki za ten muzem przed zapisem. Co do tematu, biegaliśmy każdy bieg w Roczynie. W tym roku też biegniemy. Właśnie skończyłam zapisywać nas na bieg, bo z moją pamięcią to już różnie bywa. Ekipa z wioski dziecięcej też nie zawodzi, się zapisuje. W końcu każde dziecko powie, że sport to zdrowie. Nasz oficjalnie od wczoraj 5-latek już skacze za dość, krzycząc: mamo, bo ja lubię biegać, ja bardzo szybko biegam. Wszystkim przesyłam serdecznie pozdrowienia Paulina, chłopcy z Łobza. Po ogłoszeniu dzisiejszych zespołów można powiedzieć, że mała scena przebija dużą. Jakby chcecie nas tam pomieścić, mała scena jak będzie jak kiedyś. Pozdro, Mateusz z Torunia. A ja nie wezmę udziału w biegu, ani w ogóle nie będzie mnie na festiwalu. Niestety obowiązki służbowe. I dobra odpowiedź na zagadkę napisał Łukasz z Lubania. A ja tylko wam powiem, że szkolenie w ten weekend, 228 szkolenie pokojowego patrolu, 22-24 dzień maja. Z tego co jak rozmawiałem ze strażackim szefem pokojowego patrolu, wydaje mi się, że już tam nie ma miejsca, ale sprawdźcie, a nie ma. Szkolenie.pokojowypatrol.pl. I uwaga, ale będzie ostatnie, czyli czerwcowe, 19-21 dzień czerwca. To się nie załapał, przepiękna pogoda, jakakolwiek by nie była, bo w tym miejscu szanowni, jest po prostu przepięknie. Szkolenia, a później jesteście razem z nami, za co wam bardzo dziękujemy. Zapisy do medycznego patrolu trwają. Wosło RGPL, pokojowy patrol, zapisujcie się już, chyba wiem, mam 125 osób, ale chcemy skompletować cały bardzo mocny zespół, żeby był razem z nami. Także uwaga, to jest bardzo ważne, że zapisy, ostatni już moment, on już nawet minął, na organizacje pozarządowe, które będą na Akademii Sztuk Przepięknych, ale pamiętajcie, że wstępem, wczoraj sypnęło w piątek, czyli w poniedziałek przyszło do nas 40 aż zgłoszeń, czyli jeszcze chwilkę poczekamy, jak ktoś tam się zapóźnił, to niech tam przesyłamy, chętnie otwieramy, patrzymy i później my do was wysyłamy zawiadomienia, kiedy zapraszamy i kogo zapraszam do was. I uwaga, już tylko drugi etap Złotego Bączka, łącznie 33 911 głosów, Mrozu trzecie miejsce, drugie Hunter and Hur Cantata i tutaj jest walka, 2145 Mrozu Hunter 2322 i Nocy Kochanek 5620 676 głosów. Zespoły zagraniczne Dirty Shirt 2327, Pal Royal 3020, Hanabi 3249. Wszystko może się wydarzyć, moi drodzy. Wow, jak pędzą jak na autostradzie przed wami Hofmaestro, moi drodzy. Highwayman 2023 rok na naży dużej scenie najpiękniejszego festiwalu świata. ZBC małpantyradio.pl.

Dwa lata temu pierwszy raz przybyłam na festiwal i zafascynowana wszystkim, podziwiałam wszystko i wszystkich dookoła. Całkowicie odpłynąłam, jak zobaczyłam ten pomarańczowy tłum uśmiechniętych ludzi w biegu po liście z cukrzycą. Było w tym coś magicznego, wspaniałego. Udzieliła mi się ta atmosfera, bo pomyślałam, że też za rok będę chciała pobiec z tymi pomarańczowymi ludźmi. Więc i tak się stało. W tamtym roku pobiegłam, raczej poczłapałam swym rytmem w biegu, a wraz ze mną mój syn Dawid. No on to właściwie pognał do mety jak strzała. Były emocje podczas biegu, był śmiech, był łzy, ale przede wszystkim było to uczucie wielkiej dumy, bo to był mój pierwszy bieg tego typu i pierwszy medal. Było cudownie. Okrzyki i brawa ludzi obserwujących były wielkim dopingiem i zapomnę tego do końca życia. Oto zdjęcie z tamtego roku. Violetta z Bormow, moi drodzy, w kapelusiku, uśmiechnięta od ucha do ucha, z tyłu syn z wianuszkiem kwiatowym na głowie, a w tle nasza przepiękna scena, czyli luz blues, czyli to wszystko, co się dzieje na najpiękniejszym festiwalu świata. To, co pięknie napisałaś, Violetta, pierwszy mój bieg i pierwszy medal. To właśnie była ta szansa dla 3250 osób, które zdołały w ciągu 15 minut klepnąć, zapisać się. To jest taka magiczna cyfra, już kiedyś wam mówiłem, skąd to się wziął i kiedyś wam o tym opowiem, na razie się trzymamy. 3250 pakietów pięknych, koszulka zaprojektowana specjalnie, medal zaprojektowany i także taki plecaczek, który możecie mieć. Zapis udany, to się policzę. Cieszę się, mi chyba trzeba zacząć trenować, bo Poland Rock nadbiega coraz szybciej. Serdeczne uściski, oby do zobaczenia. Janek z Żar napisał dobrą odpowiedź na zagadkę. Na zagadkę. O Jezu, ile tych maili mam, ale jeszcze przeczytam szybko jednego. Oczywiście, że bieg to tradycja. Mi się właśnie udało zapisać po raz drugi. Za pierwszym razem 2024 to był mój pierwszy bieg po decyzji o przejściu na dietę. Teraz będzie jest o wiele łatwiej. Michał z Gdańska, dobra odpowiedź na zagadkę. Co do tematu audycji, to fajnie, że jest taka tradycja, choć sam nie pobiegnę, jestem Team Rower, to postaram się dopingować. Dziś jest okazja przesłać zdjęcie z włoskiej plaży, zrobione święta wielkanocne. Poncho super się sprawdza. Doba z Pruszkowa. Nie widzę zdjęcia, ale wierzę, że takie zdjęcie było i że właśnie tak ono brzmi. Moi drodzy, artystka kolejna, którą już zapowiedzieliśmy, która wystąpi w sobotę 1 sierpnia o godzinie 21. Znowu zupełnie inna muzyka, która nas będzie czarowała, bo artystka jest czarująca i niedawno miała także koncert chyba we Wrocławiu, ile ja pamiętam, podobający się bardzo. Koszyn, sobota 1 sierpnia, godzina 21.00, zbc@opantyradio.pl.

0: Koszyn, sobota, 1 sierpnia, godzina 21, a ja wam teraz przypomnę rozkładówkę, która będzie miała miejsce 29 do 30 maja we Włocławku. Bardzo, bardzo piękne miejsce. Przy okazji zlot garbusów i to będzie też duże wydarzenie. Przy okazji coś tam jeszcze się chodor dzieje.
1: No Szczurek przyjedzie.
0: Ale jeszcze jakaś duża jest impreza.
1: A, jakieś mistrzostwa halowe Europy, czegoś tam. Coś takiego słyszałem, ale to chyba nie jest związane z muzyką.
0: Nie z muzyką, ale,
1: ale
0: garbusy będą obok nas, będą wręcz z nami, w związku z tym te same garbusy, które się pokazują podczas no nie tyle garbusy, ile piękne samochody z charakterystycznym znakiem firmowym będą także bywają, myślę, że w tym roku także będą pokaz ich na festiwalu, najpiękniejszym festiwalu świata. I co się będzie działo? W piątek, moi drodzy, 15:40 na scenie pojawi się pierwszy zespół Eliminacji Wirażko. 16:10 Mał Own Abyss. 16:40 Basia Giewont. 17:10 Track Stone. Później mała przerwa, gdzie zagra laureat ubiegłorocznych eliminacji zespół Lore. 17:40 18:30 Gnom Elektron. 19:00 Zuta. 19:30 Ciepłe Brejki. 20:00 Lustra. I od 35, gwiazda Wojtek Szumański, abyście odpoczęli, bo nie podamy wyników. Wyniki będą podawane w sobotę. I w sobotę, 30 maja, na wyraźną prośbę zespołu, zagrał 15:40 Lay Me U. 16:10 Red Last. 16:40 Atmosphere, czyli Marcin Rozenek. 17:10 ADHD. 17:40 Laureat zeszłoroczny Union Kianion. 18:30 Cafe Trauma. 19:00 How We Met. 19:30 Serpents.pl. 20:00 Czeslow. I 20:30 Seni Ini. I gwiazda Zenek Grabowski o godzinie 21. Podczas już grania gwiazdy Zenka Grabowskiego, to my, cała nasza ekipa jury, będzie się naradzała, które z tych zespołów będą wybrane do na małą scenę tylko z nazwy, ale także uwaga, w przyszłym tygodniu zaprezentujemy wam dwa zespoły zagraniczne. Nie, w przyszłym tygodniu jeszcze nie, bo w przyszłym tygodniu będziemy poza granicami, ale audycja się oczywiście odbędzie. Ale przedstawimy wam za dwa tygodnie, bo musimy wszystko potwierdzić. Dwa zespoły z dalekich bardzo krajów, z bardzo dalekich, atrakcyjnych miejsc i dwa zespoły, które potwierdziły nasz wybór. Te pierwsze i powiedziały: ojej, bardzo się cieszymy, będziemy grali, przyjeżdżamy do was. Co się, jeszcze raz powtarzam, bardzo, bardzo się je cieszę. Wygrzebałem to nagranie także z 2002 roku i ono było jednym z tych nagrań, gdzie ci, którzy znają film, najgłośniejszy film polski, widzą teraz pociągi z festiwalowiczami, którzy jadą, pędzą do Kostrzyna nad Odrą. Atmosfera fantastyczna, wszyscy uśmiechnięci, te pociągi, piętrusy, no takie, które tam jeździły. Cree, Rokowiec, moi drodzy, to z tego filmu pochodzi całe nagranie, ale ja już w ten sposób zapowiadam koncert. Myślę, że będzie także niezwykły koncert, bardzo ważny, czyli koncert zespołu Dżem na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. Zespół Dżem, który zagra o godzinie 19:30 w piątek, a to Rokowiec i Kry 2002 roku.

Nie zgadzamy się na Kobranockie, na małe, tylko duża. Pozdro, prezes Jarosław Zielonej Góry. Drogi prezesie, jest bardzo prosty sposób, żeby Kobranocka zagrała na dłużej. Po prostu będzie jak zwykle plebiscyt Złotego Bączka. Głosujemy. I niewykluczone, że mogą zagrać na dłużej, a już grywali na dłużej. Ahoj załogo, moja przystanku melduje się na pokładzie. Hurra, udało się zgarnąć 2 miejsca na bieg. Będzie tu ptane za Licją. Niestety Bzyku już się nie załapał. Dyrektorze, miałem napisać wypracowanie na temat przystanki w moim życiu. Miałem już napisane, ale w ostatnim czasie, w ciągu paru tygodni, dużo się działo i napisałem nowe, takie od serca, wyślę w osobnym mailu. Pozdrawiam serdecznie, przytulam wszystkich, każdego z osobna, przez cudownego wieczoru życzę i powiem ci, Monia, że dzisiaj na moim Facebooku, bo takie mają ostatnie swoje Facebooki, gadane z małymi roleczkami, takimi filmikami o tym, co zrobiła orkiestra. Część ludzi mówiło, o, obudziliście się. Wydawało nam się, że to wszystko jest na naszych stronach, trzeba po prostu wejść i poszukać. Wydaje mi się, że wiele osób po prostu tego nie robiła. W związku z tym weszliśmy na to od innej strony, mówionym takim językiem zapraszającym, mówiąc o rzeczach ważnych, w takim anturażu zupełnie swobodnym. I to chwyciło. Oglądacie i dziwicie się, że to są tak ogromne sumy, ogromna ilość sprzętu, a pretekstem do tego też było takich dwoje państwa, dwóch polityków. Jeden, który wyniósł patelnię ze sklepu meblowego, druga pani, która pokazała faka w momencie, kiedy 3 miliardy wchłonęła Telewizja Polska zamiast dać te pieniądze na onkologię. Zadowolona z siebie, no, ducha do ucha, uśmiechnięta i z tym paluszkiem w naszą stronę pokazała, co o tym myśli. To także mnie zakręciło, czy to, co robimy, ma sens, kiedy ktoś jednym nosem wciąga tak ogromne sumy właśnie przeznaczone na telewizornie. My dzisiaj także pokazaliśmy taką małą roleczkę, obejrzyjcie ją sobie, o tym, że 82 tysiące urządzeń za 2 miliardy 800 milionów złotych. To jeszcze ciągle nie dorównujemy tej sumie, która została przeczołgana przez telewizję jeszcze za czasów pana Jacka Kurskiego. No tak się działo, tak się stało. My robimy swoje. Ważnym jest, żeby robić swoje. I tak jak ty od serca pomyślałaś o nowym wypracowaniu, tak ja od serca od jakiegoś czasu mówię, bo z pewnymi rzeczami się jakoś nie mogę zgodzić i jakoś we mnie buntuje się, że tyle wysiłku dając, my wszyscy, ktoś próbuje tak dyskredytować to, co zrobiliśmy do tej pory i robi to w sposób taki uszczypliwy, ale gdzieś na końcu na szczęście to wszystko jest, stoi i chociażby nasz najpiękniejszy festiwal świata pokazuje, że to wszystko ma sens, że nie jest zbieraniną dziwolągów spod znaku anarchii i robienia byle czego, byle jak i jeszcze gorzej. Robimy to wspaniale, za co wam bardzo dziękuję. Te 15 minut, no taki zastrzyk adrenaliny, że coś niebywałego, coś niesamowitego, bardzo, bardzo mi to i nam wszystkim pasuje. Bieg super, jak najbardziej niech trwa do końca świata, będzie dłużej. Myślę, że tak jak bieg finowy, taki ten też powinien być z jakąś kwotą złotówek, co by zasilić konto, albo może już w czasie biegu jakaś forma wspierania, napisał Tadeusz. Dobra odpowiedź na zagadkę. Nie. Tadziu, zbieramy raz do roku i jakby nie kombinujemy nigdy, chyba że jest powódź, chyba że się coś dzieje. Raz do roku zbieramy i nie chcemy tego zmieniać. To jest dla was zabawa i tak ma być. Macie po prostu w to wejść w sposób niesamowity, bawić się od ucha do ucha, cieszyć się, że tyle się dzieje i jesteście w tym wszystkim, bierzecie udział. Na tym to polega. Jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to tak, oczywiście, że to są wspaniałe tradycje. Od kiedy bieg pod Cuczycą pojawił się na festiwalu, to bierzemy z mężem w nim udział. Drugą tradycją jest spotkanie się na rozdaniu świadectw. Super, że możemy się wtedy razem spotkać. Pozdrawiam Ola Stychów, moi drodzy. Orbit Culture. Czwartek, 30 lipca, godzina 19:40. A to jest dopiero pierwszy dzień naszego najpiękniejszego festiwalu świata.

0: Orbit Culture 30 lipca o godzinie 19.40. Ci, którzy już byli na naszym festiwalu, nie zmieniamy układu świateł, czyli zostawiamy te wielkie UFO nad głowami artystów i nad moją głową i nad waszymi głowami i przed waszymi oczami, bo to się sprawdza, to robi potęgę. Będą inne kolory, będzie na pewno coś dołożonego, ale wyobrażacie teraz sobie, kiedy gra Orbit Culture i te wszystkie kapele, o których mówimy, i w tym anturażu tego ogromnego światła, cudownego. Nie wszyscy sobie z tym dają radę, nawet ci, co ze świata przyjeżdżają. A, byłem w Rio, byłem w Bajo i nagle okazuje się, że nie wykorzystują całej mocy. Electric Callboy potrafili to zrobić naprawdę fantastycznie. Nie wiem, czy wiecie, nasza domowe, co mam jutro? Domówka.
1: Orkiestra.
0: Domowa orkiestra. Mamy swoją klasę, która od lat pisze wypracowania, klasówki, ale także właśnie wszystkim piękne wypracowania, a później wręczamy sobie świadectwa, a więc ta klasa już przechodzi, już też jest tyle lat, że jak już studia niemalże, wręczamy później sobie świadectwa. Mamy nie taki zwyczaj, ale wszyscy zapracowują na czerwony pasek i tutaj był taki piękna opowieść, który do nas Monia z przystanku napisała, że napisałam od serca wypracowanie. Już je przeczytałem, Monia, nawet nie wiedziałem, że je wrzuciłaś, ale przeczytałam wam końcówkę o przystankach w życiu, przystanki w moim życiu. Końcówka brzmi tak. Jednocześnie takie zatrzymanie pomaga spojrzeć w przyszłość. Uświadamiamy sobie, że życie jest krótkie i bardzo szybko mija. Dlatego warto korzystać z każdego dnia, mówić bliskim, że są ważni, spełniać marzenia i nie odkładać szczęścia na później. Nikt nie wie, ile czasu jeszcze przed nim. Dlatego każda chwila ma ogromną wartość. Uważam, że przystanki w życiu są potrzebne każdemu człowiekowi. To właśnie dzięki nim uczymy się wdzięczności, dostrzegamy piękno codzienności i bardziej doceniamy ludzi oraz szans, który został nam dany. Życie nie polega jedynie na ciągłym bieganiu do celu, ale także na umiejętności zatrzymania się i spojrzenia sercem na to, co naprawdę ważne. Piątka z plusem jeśli tutaj stawiam, bo te wypracowania są oceniane, ale to daje nowe znaczenie. Kiedy kiedyś wam tłumaczyłem, co to jest przystanek Woodstock, czego on się składał z przystanku Alaska, tego tytułu filmu, takiego spokoju miłego, no i Woodstock, nazwy festiwalu, na którym byłem, a teraz dodałaś tego sensu w słowie przystanku, ponieważ my, jadąc na przystanek, zatrzymujemy się na chwilę. Mimo, że tam taki jest ruch, że to wszystko tak pędzi, to właśnie się zatrzymujemy, aby oderwać się na chwilę od rzeczywistości i nam się sobie przyjrzeć, co jest niezwykle ważne. I za to ci dziękuję. Piękne wypracowanie napisałaś. Illusion solo wokół, ale to jest z koncertów 2015 roku, a Illusion 2015, a tak się ułożyło. Czwartek 30 lipca na małej scenie, tylko z nazwy. Jak ktoś napisał, co tu porównać, będziecie mieli trudność wyboru, ale po to jest antyradio, po to są nasze audycje co poniedziałkowe, powtórka w sobotę, aby później wysłuchać wszystkiego, co tam było i się działo i się nagrało. Illusion, solą wokół, moi drodzy. Myślę, że to także będzie gorący koncert.

Iluzyn, czwartek, czy jest Orbisa, godzina 20.15. Krysie także odezwał. Dziękuję za Kry, dawno nie było. W jednym z tych pociągów piętrowych jechałem, co tam się działo, książkę można napisać. Pozdrawiam z Nadgaru. Kry, czyli Sebastian Riedel, i to z tego powodu także przypominam o koncercie Dżemu na tegorocznym najpiękniejszym festiwalu świata. U nas jest wiele różnych tradycji, takich jak urlop na festiwal od 26 lat. Finał Woś co roku od nie pamiętam, bo kto by to liczył, i wiele innych tradycji, a bieg po liście z cukrzycą jest jedną z nich. Niełatwo było się zapisać, ale udało się i tym razem będzie medal, koszulka i piękne zdjęcie na ścianie z kolejnego biegu do kolekcji. Ściskam was bardzo mocno do serducha. Pan Diabeł z rodziną, dobra odpowiedź na zagadkę, kochany Jurku Chodorze. Ja też biegam, bo lubię, bo jest endorfina i serce wybija rytm, pompuje krew i czuję, jak to cudnie jest żyć. Buziaki dla całej rodziny, Nina od uczniów z Mokrej. Mam twoją klasóweczkę także, Nina, więc chyba jest tam też piąteczka z plusem. Jeśli chodzi o dzisiejszy temat, to tak, oczywiście, że są to wspaniałe tradycje. Od kiedy bieg po liście z cukrzycą pojawił się na festiwalu, to bierzemy z mężem w nim udział. A to Ola Stychu, przepraszam. Przeczytałem już twój mail, ale trzymam go po raz drugi, ponieważ to ty ślepym losem, zamkniętymi oczami, tyłem odwrócony do wielkiego kosza z prawidłowymi odpowiedziami, zostałaś wyciągnięta. Czyli ty wygrałaś zespół Deserter 2004 rok.

już tak się, myślałem, że nie. Też jest nagroda, a ja wam tylko przypomnę, gratulujemy, że naszą muzykę możecie słuchać w kanale, zaraz będzie ciemno.polandrockfestival.pl. Bez zagadywania, wszystko wam prześci, cała muza dzisiaj, nawet ta, która nie weszła, bo parę numerów nie weszło. A my za tydzień będziemy wam nadawali na żywo, prosto z Dundee, w Szkocji, gdzie będziemy na zlocie sztabów zagranicznych, 97 uczestników, 35 sztabów, ludzie przyjeżdżają z całego świata, aby teraz tradycyjnie porozmawiać, spotkać się, pogadać o tym, co było na finale, także namówić się na to, co będzie na najpiękniejszym festiwalu świata, bo tam jest także wioska sztabów zagranicznych, która świetnie funkcjonuje. Chcemy z wami się spotkać, chcemy z wami porozmawiać, zrobiliście super granie w tym roku podczas finału, mówię o Polakach za granicą. To jest tak oddolna sytuacja, tak pięknie oddolna, że tulimy do serca. I tak jak z Osaki nadawaliśmy wam różne dźwięki, tak samo postaram się przekazać wam szkockie dźwięki z 22 do 25 maja. Zobaczymy, jakimi dźwiękami żyje Szkocja i podczas audycji będziemy wam to przekazywali muzycznie, tak, że będziemy was nakręcali do najpiękniejszego festiwalu świata. Myślę, że najpięknie się pożegnać muzyką, która także mi weszła do ucha, kiedy wsłuchiwałem się i wybierałem muzę na dzisiejszą audycję. Urszula, Dmuchawce, Latawce, 2015 rok. Przepiękny koncert na małej scenie, tylko z nazwy, czyli Namiotowe. Piękne granie. Ściskałem was bardzo gorąco, kochałem was bardzo mocno. Trzymajcie się, wytrzymujcie wszystko, co się dzieje wokół nas i wielkimi krokami zbliżamy się do najpiękniejszego festiwalu świata, czyli najpiękniejszego przystanku, jak to napisała Nina, z przystanku takiego nam potrzebnego w życiu. Ściskałem was serdecznie, tulimy do serca. Przed wami Urszula i pamiętajcie, że makak, nie widziałem go dzisiaj. No dobrze, ale zapowiedzmy i makak, i jego audycja, i jego Stanisław Grzesiuk. Nie ma dzisiaj? Urszula.

0: do what they told you. Reklama. 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
4: Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

du hast mich. Du hast mich.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: autopromocja. Nie hańbi. Nadchodzi tydzień z gwiazdami rocka w Antyradiu. Mamy dla was bilety na kolejne świetne rockowe koncerty. Tym razem w zestawie m.in. Garbage, Jack White, Tom Morello, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, A Perfect Circle i inni. Słuchaj Antyradia i zgarniaj bilety na najlepsze rockowe koncerty. Poza tym do wygrania będzie też najnowszy album Paula McCartneya na winylu i na CD. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Winiary Bookings zaprasza. Garbage, ikona alternatywnego rocka z Shirley Manson na czele. 30 maja, letnia scena progresji w Warszawie. Nie przegap na żywo zespołu, który na zawsze zmienił brzmienie alternatywy. Bilety jeszcze w sprzedaży. Koncert poleca Antyradio.
2: Słyszę to coraz mocniej. Dudni i wzywa. Mówię ci, raz byłeś, już ci nie odpuści.
3: Intertony Festiwal. Od 10 lat gra dla nas mocno i zdecydowanie. W tym roku w programie Madball. Tak! Kamulec, Czerń, Meluzyna i inni. Jeszcze tam nie byłeś? Planuj wypad na Pomorze. 20 czerwca. Chojnice. Bilety też ze zniżką dla młodzieży na www.intertony.pl. Patronat medialny. Antyradio.
4: Po reklamie.
0: Antyradio.

odkąd u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.